0: Ten przebój Manamu to niezły pomysł na ustawienie budzika w telefonie. Jest poniedziałek, 6 rano, a budzik śpiewa. Jest już późno. W związku z tym, my, że jest już późno, to my was budzimy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry. Dzień
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Jest już późno. A na zegarach 6.
2: No jak ktoś miał na 6 do pracy, to się nie ma co śpieszyć. Jest punktualnie 6 na zegarach. 18 maja mamy w kalendarzu, a zaczynamy jak zawsze od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Śmiertelne pobicie 13-latka na Mazurach. Prokuratura bada sprawę. Koniec ery Lewandowskiego w Barcelonie. Kibice dziękowali mu na stojąco. Polscy piłkarze ręczni wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
4: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów ze względu na dobro postępowania. Śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Wśród rannych we włoskiej Modenie, gdzie w sobotę wieczorem samochód wjechał w grupę przechodniów, jest jedna osoba z Polski. Rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez grupę mężczyzn. Zranił nożem jednego z nich. To on pierwszy zatrzymał napastnika.
6: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
4: Sprawcą ataku jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. To było pożegnanie godne legendy. Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony. Wczoraj poprowadził Barsę jako kapitan. Gola nie strzelił, ale duma Katalonii pokonała Betis 3-1. Kibice zgotowali Lewandowskiemu owację na stojąco. Kiedy tu trafiłem, wiedziałem, że Barsa to wielki klub, ale dzięki wam zrozumiałem, że jest dla mnie jedyny, mówił Lewandowski do kibiców. Spędził w Barcelonie 4 lata i zdobył 3 tytuły mistrzowskie. Puchar Króla i 3 superpuchary Hiszpanii. W debiutanckim sezonie w La Liga został królem strzelców. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. W Olsztynie zremisowali wczoraj z Austrią 30-30. Pierwszy mecz wygrali 1 punktem. No i to biało-czerwoni pojadą na mundial. Mistrzostwa odbędą się w styczniu w Niemczech.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
8: Na razie poranny ruch w Warszawie jest spokojny i jedziecie bez większych problemów. Na głównych trasach jest płynnie, choć miejscami warto zachować większy odstęp, bo nawierzchnia może być śliska. Dobrze też widać, że część miasta dopiero się budzi, więc to też idealny moment, żeby złapać kilka minut przewagi przed porannym szczytem. Szerokiej drogi i spokojnego dnia.

0: W Warszawie możemy spodziewać się dzisiaj maksymalnie 20 stopni na termometrach. Na niebie będzie troszkę słońca, sporo chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, choć powinno powolutku wracać do normy, co powinno pozytywnie odbić się na naszym samopoczuciu. Jutro prognozowana jest podobna pogoda i tak wstępnie przynajmniej do czwartku możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej, o w tej wczesnej porze, w poniedziałek, zajrzymy do Lombardu i sprawdzimy, czy już otwarte.
3: Po szóstej sprawdzimy też, czy Polska już na nogach po weekendzie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek, 4 minuty po godzinie szóstej, a teraz, kochani, do wakacji już coraz bliżej. Można sobie wyobrazić ten piękny czas, gdy nie ma dzieci i o tym teraz kult.

0: Radio Złote Przeboje, na dzień dobry w poniedziałek, 6:10 na zegarach, weekend za nami, nastał dzień przymusowy. Czy wam też się nuci od weekendu jedna melodia?
1: Witamy
0: po Eurowizji, już starczy, witamy po Eurowizji w poniedziałek 18 maja, rozpoczynamy 21 tydzień roku, no i czas zajrzeć do kalendarza.
2: 45. urodziny obchodzi dzisiaj zespół Lombard.
0: No... wszystkiego najlepszego.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Mostowca oraz Międzynarodowy Dzień Muzeum.
4: No tak się składa, że ja w weekend byłem w muzeum i to był ostatni raz, jak żona zabrała mnie gdziekolwiek.
2: Ale bo ja ci mówiłam, że w Muzeum Figur Woskowych nie wolno ciągnąć figur za włosy.
4: Ale nawet tych z nosa? Co to za atrakcje?
3: No dobrze. Porzućmy te atrakcje, zajmijmy się rzeczami poważniejszymi. Czy państwo, słuchacze, kochani, mieli jakieś poważne atrakcje w weekend? Jeśli
0: bangaranga,
3: tak, to dajcie
0: bangaranga,
3: znać.
0: Bangaranga.
3: Tak. Zapraszamy was do naszego porannego apelu 22 44 30. Dzwońcie do radia Złote Przeboje, a my zagramy Only Two Times 12 po 6.

0: time of my life. Druga połowa lat 80. Tak się pięknie wtedy komponowało, tak się pięknie grało, śpiewało, tańczyło. Patrick Swayze przystojny był, dziewczyny naturalne były. Takie właśnie są złote przeboje z lat 80. i 90., a dzisiaj mamy to.
1: Słuchajcie, ale my po uparcie pozostaniemy wierni tym przebojom z lat 80. i 90. i sięgniemy po Kylie Minogue, I Should Be So Lucky Yours za kilka chwil. Bądźcie z radiem, złote przeboje. Well,

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: W Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa Janina Wielkie Podzielenie, a u nas Wielkie Przebudzenie. Poniedziałek budzimy właśnie największymi przebojami z lat 80. i 90. i zapraszamy na apel poranny o 6.31. Czy już jesteście po pierwszej kawie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć. Ja generalnie porannej kawy nie potrzebuję, ponieważ moi synowie są jak Black Coffee starszy i jak podwójne espresso bliźniaki. Słuchajcie, po takiej dawce, a kopią jak dobra kawa.
2: Ej, ale to chyba trzeba dodać, że to szczególnie dobrze działa, jak tatusiowi posłodzą od samego rana, prawda?
0: Tak, tak.
2: Nie, zapadła taka niezręczna cisza. Dobrze, no to 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionek na apel poranny Radia Złote Przeboje. Dzwońcie, dorzućcie coś od siebie, osłodźcie nam poniedziałek swoimi cudownymi porannymi głosami. No a my zagramy Madonę, La Isla Bonita.

0: Radio Brothers i Crucified w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No trzeba przyznać, że Szwedzi to naprawdę dobrze śpiewają, a jeszcze lepiej grają w piłkę kopaną.
1: Szwedzi!
0: A w każdym razie lepiej grają w piłkę kopaną niż my. Jak nie wierzycie, to będziecie mogli zobaczyć to na mundialu, na własne oczy, jak to robią.
2: Niestety. Za to my robimy dobre pierogi i konstruujemy dobre autobusy, a także mamy jedno niezłe kombi. To ze Skawińskim. Zagramy wam za chwilę, a wcześniej sprawdziły, jak się po weekendzie jedzie o tej porze do pracy.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Mamy spokojny początek dnia na warszawskich drogach. Ruch jest umiarkowany, a większość przejazdów odbywa się płynnie. Warto jednak zachować czujność, bo miejscami warunki potrafią zmieniać się bardzo szybko. Jedziecie dziś dość równo i bez nerwów, więc oby taki klimat utrzymał się jak najdłużej. Jeśli możecie, wykorzystajcie ten poranek na spokojną jazdę bez pośpiechu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nastał nam dzień dzisiejszy, dzień przymusowy, poniedziałkowy. I tak jak w piątek człowiek się czuje jak Tommy Lee Jones w Ściganym, tak w poniedziałek czuje się tylko Ściganym. W poniedziałek czuje się jak?
2: W poniedziałek czuje się... Lepiej nie mówić.
3: Ja w poniedziałek czuję się jak Austriacy na Eurowizji.
4: A ja w poniedziałek czuję się jak maturzysta zdający fizykę kwantową na rozszerzonym. I co na to? A państwo słuchacze, kochani, jak się czujecie w poniedziałek? Każdy może dokończyć zdanie. W poniedziałek czuję się jak? Czekamy na wasze głosy pod numerem 2244 i 30.
1: Za najbarwniejszą metaforę, porównanie przenośnie wyślemy mocną poranną kawę z nami na pudełku. Poranek małpa złoteprzeboje.pl to mail i telefon 2244 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Bonnie M budzi nas w poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 5 minut równo zostało do 7. My teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Miała być zmiana terminu egzaminów ósmoklasistów, miały być w kwietniu, ale resort edukacji ostatecznie zrezygnował ze zmian. Dlaczego? O tym opowiem w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Let's go.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja.
1: W kalendarzu mamy 18 maja, to jest poniedziałek, jest punktualnie 7. Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Egzaminy ósmoklasisty zostają w maju. Ministerstwo Edukacji wycofało się ze zmian. Syreny zawyją dziś w Warszawie. To tylko test systemu alarmowego. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Będą utrudnienia. Resort Edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć, jak mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
6: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
5: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa oświatowego wprowadza za dużo chaosu. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
7: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
8: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
9: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy, więc stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
5: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W Warszawie odbędą się dziś testy syren alarmowych w 5 lokalizacjach. Jak informuje Urząd Wojewódzki, w ciągu dnia uruchomiony zostanie krótki, 5-sekundowy sygnał techniczny. Testy zaplanowano m.in. na Saskiej Kępie, Bielanach, Bemowie i Białołęce. Służby podkreślają, że nie ma żadnego zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Przez 3 tygodnie na tej trasie będą utrudnienia w ruchu. W tym tygodniu droga będzie zamknięta dla elektrycznych busów i konnych zaprzęgów, ale można będzie przejść piechotą. To się zmieni w kolejnym tygodniu od 25 maja, mówi tatrzański przewodnik Tomasz Zając.
10: Tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej, będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza.
5: Remont drogi do Morskiego Oka ma się zakończyć 19 czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kibice przygotowali mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana. Po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barca wygrała z Betisem 3-1, a Mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Alurod Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju w Turynie przegrał, podobnie jak rok temu z Perugią. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
4: Wodociągowcy kończą pracę na ulicy Fersta. Teraz podłączają kolejne nieruchomości na targówku do kanalizacji. Od dzisiaj pracują na Wolbromskiej. Ulica zostanie zamknięta przy budynkach 31 i 35. Do środy dojedziecie tylko do miejsca prac, a w czwartek roboty przeniosą się na Płońską i tutaj potrwają do 2 czerwca.

0: Dzisiaj w Warszawie ponownie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i sporo chmur, i nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 20 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie powoli wraca do normy. Jutro prognozowana jest podobna pogoda. Wciąż też możemy spodziewać się deszczu. Wstępnie sucho ma się zrobić w okolicach czwartku.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po 7 pojawi się nasza nowa prowadząca Beata Kozidrak. No i sprawdzimy, czy o tej bladej porze gwiazdy to już cokolwiek mówią, a może nawet świecą.
3: Po 7 też 3 rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś spędził ten weekend na wypatrywaniu słońca. Tak jak my, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, śpiewa nam Elton John. 5 po 7.

0: Gorące granie z chłodnej Szwecji. To była grupa Ace of Base. Szwedzi też świetnie grają w piłkę nożną. Chcieliśmy przypomnieć.
1: Niestety.
0: To jest niestety, tak? To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry jest 11 minut po 7. Kochani, dołączyła do nas 2 tygodnie temu, czyli jest już prowadzącą z pierwszymi radiowymi doświadczeniami na koncie. No i okazało się, że ma też zadatki na niezłą gwiazdę. Tak. Niech się nasza koleżanka radiowa Państwu słuchaczom kochanym przedstawi.
2: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na spotkanie z moimi największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje.
0: Wow, niezłe to było, nie? Ja naprawdę daję sobie radę w radiu. No i z Beatą w maju spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
1: Tak, a są to przeboje Bajmu i fantastyczne wspomnienia z tych dekad. Dzisiaj pojawi się problem stary jak świat, czyli dziecko swoje, a ojciec swoje. I że dziecko to ma mieć porządny zawód, a nie jakieś wygłupy na scenie, prawda? Niezły tak. Początek. Zachęceni? No to posłuchajcie opowieści Beaty, która o tym napisała piosenkę nawet. Będzie Beata i będzie piosenka o 12.30 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz, jak słyszymy, panie i panowie, Lady Mojo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 12 po 7.

0: Sam początek lat 90. Tak się pięknie wtedy komponowało, grało, śpiewało się pięknie, tańczyło, była melodia, był wdzięk, jakiś taki optymizm, szup, szup, song, śpiewała Cher. Takie właśnie są złote przeboje z lat 80. i 90., a dzisiaj mamy to.
1: Spokojnie, spokojnie, u nas będzie Queen, czyli muza prawdziwa, już za kilka minut na nas możecie liczyć w wielu rzeczach, bo potem coś dla tych, którzy w weekend spali i bumelowali i w poniedziałek wiedzą tylko, że głowa boli. My będziemy mieli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie. Takie rzeczy tylko w radiu z Złotym Przeboje. Bardzo polecamy.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Każdy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje mamy podsumowanie weekendu dla tych, którzy bumelowali i niczego nie słuchali.
2: W miniony weekend mocno trzymaliśmy kciuki za Alicję Szemplińską na Eurowizji. Ostatecznie zajęła 12 miejsce. Po raz pierwszy w historii konkurs wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga.
3: Bangaranga to jest piosenka z kategorii shopi, pi, pi, pi, pi, pi, czyli nienawidzisz, a jednak nucisz.
4: Bangaranga, bangaranga, bangaranga.
2: To był wzruszający weekend także dla Roberta Lewandowskiego. Wczoraj wieczorem pożegnał się z kibicami Barcelony, bo po sezonie odchodzi z klubu. Lewandowski przez 4 lata zdobył z Barceloną 3 mistrzostwa Hiszpanii, strzelił 119 goli.
1: Tak, został królem strzelców, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie dodali. Jaka szkoda, że nie pojedzie na mundial.
2: W miniony weekend tysiące Polaków postanowiło ruszyć na miasto. Za nami noc muzeów. Do wielu miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo nawet 3 godziny.
1: Ale warto było, bo jak już człowiek swoje odstał, to dostał w zamian prawdziwe skarby, no nie?
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
3: No tak, może i kolejki były długie, ale przynajmniej pogoda była brzydka. A teraz optymizm w czystej postaci popłynie z naszego Muzeum Przebojów z lat 80. Jakie to było wtedy fajne granie. Sami posłuchajcie Rick Astley w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w poniedziałkowy poranek za 28.08.

0: Paróweczki z keczupem o poranku. Idealny duet. Annie Lennox, Dave Stewart, duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak, zaczynamy ten poniedziałek za 28.
1: A już niebawem przeniesiemy się do naszych ukochanych lat 80., polskich lat 80., do czasów, w których bardziej popularna od parówek była tylko mortadela. Lady Punky, kryzysowa narzeczona, pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Polecamy.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Uwaga kierowcy na Mokotowie. Od dzisiaj rusza remont ulicy Górskiej. Na początek zamknięty będzie odcinek od Chełmskiej do Stopowej, a przejazd możliwy będzie jedynie do Posesji. Objazdy poprowadzą Belwederską do Gagarina. Drogowcy zapowiadają wymianę chodników, poprawę zatok postojowych i nowy asfalt, a wszystkie prace potrwają do października.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Poniedziałek. Czuję się jak... Tak, tak, dokończenie tego zdania to jakże trudne zadanie na ten dzisiejszy poniedziałkowy poranek, tak? No to kochani, jak się czujecie? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: W poniedziałek czuję się jak wtedy, kiedy mój szef nie podpisuje mi urlopu.
3: Czuję się jak nowonarodzona.
4: W poniedziałek czuję się jak zdyszany koń po westernie.
5: W poniedziałek czuję się jak zaschnięta ryba.
6: W poniedziałek czuję się jak Windows po aktualizacji.
7: Ja w poniedziałek czuję się jak Anakin Skywalker, kiedy stracił wszystkie kończyny.
8: Poniedziałek czuję się jak nasi politycy przed wyborami. Bardzo dużo obiecuję, ale bardzo mało robię.
9: No tak, o tak. A wy jak się czujecie w poniedziałek? Każdy może dokończyć zdanie. W poniedziałek czuję się jak? I tutaj trzy kropki pod numerem telefonu 224430 za najbarwniejszą metaforę, porównanie przenośne. Wyślemy mocną, poranną, poniedziałkową kawę z prowadzącymi na pudełku. Poranek małpa złoteprzeboje.pl i telefon 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cyndi Lauper pokazuje właśnie, jak należy zaczynać nowy dzień, nowy tydzień na uśmiechu, rozśpiewana, tak właśnie. A my tuż przed ósmą zaglądamy do studia wiadomości.
1: Nowa nadzieja w walce z chorobami odkleszczowymi. Szczepionka przeciw boreliozie.
0: W końcu, super.
1: Może pojawić się już w przyszłym roku. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o ósmej.

0: Mamy godzinę 8, a w kalendarzu jest 18 maja i to jest poniedziałek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Przełom w walce z boreliozą. Szczepionka może być dostępna za rok. Dziś matura z historii i języka francuskiego. Barcelona żegna Lewandowskiego. Szpaler, łzy i brawa kibiców. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
2: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest dostępna. Maturzyści już za godzinę przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Swoje drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
3: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
4: A Kancelaria Premiera, bo?
3: Interesujemy się polityką.
4: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
3: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
5: Na co dzień? Pracuje tutaj pan premier, swoje gabinety mają także wicepremierzy.
1: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz na Intisy w Polsce. Rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony, ale został pożegnany jak klubowa legenda. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa.
6: To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem.
1: A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Na warszawskich drogach zrobiło się już wyraźnie tłoczniej, choć ruch nadal pozostaje dość płynny. Zwalniacie przede wszystkim w bardziej obciążonych częściach miasta, ale większego chaosu na razie nie widać. Warto zachować koncentrację, bo przy takim natężeniu ruchu łatwo o nagłe hamowanie. Dobrze też pamiętać, że kilka sekund uprzejmości często działa lepiej niż klakson.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje.
1: Słońce na przemian z chmurami i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie około 20 stopni. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie wraca do normy, więc możecie sięgnąć po filiżankę kawy lub herbaty. Jutro prognozowana jest podobna aura. I tak wstępnie ma wyglądać pogoda w Warszawie przynajmniej do czwartku, a sucho powinno być w piątek.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej wyjaśnimy w naszym porannym programie, co to takiego kotwica kebabowa.
2: O matko jedyna, po ósmej też wyślemy komuś z porannych słuchaczy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy w poniedziałek i obiecujemy, że razem damy mu radę.
1: O tak.
2: Gimme, to jest Abba, jest 5 minut po ósmej.

0: Adam Levine, ten pewniaczek, przystojniaczek z grupy Maroon 5, ma już 47 lat. To odnotowujemy z niejaką satysfakcją. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 11 minut po godzinie 8. A teraz uwaga, uwaga, takie pytanie mamy. Czy jak jesteście w restauracji albo w pizzerii, to zawsze zamawiacie to samo?
1: No.
0: Jeśli tak, no, to my wiemy, dlaczego tak robimy.
2: Osoby, które zawsze jedzą to samo w restauracji, to jak stwierdzili naukowcy, szukają poczucia bezpieczeństwa i unikają rozczarowań. Mm-hmm. Jest to tak zwana kotwica emocjonalna.
3: To by się zgadzało. Ja na przykład po nocnych melanżach weekendowych zawsze rzucam kotwicę w moim ulubionym kebabie tym samym. Czy ja powiedziałem melanż? Miałem na myśli oczywiście noc muzeów. Noc muzeów.
0: Noc muzeów.
3: Noc muzeów. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słuchamy teraz głosu Tiny Turner. 12 po 8.

0: W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry Michael Jackson śpiewa Beat It z początku lat 80. Tak się wtedy komponowało, tak się grało, tak się śpiewało, tak się tańczyło. Była melodia, był rytm, a dzisiaj mamy to. W ogóle to już wiemy, dlaczego Bułgaria wygrała Eurowizję. No. Głosowali, słuchajcie, z całego świata wszyscy miłośnicy Rabarbaru. A sezon na Rambarambar, Rabababar już się zaczął.
1: Tak jest, miód, maluna, normalnie. Kochani, my obiecujemy w Radiu Złote Przeboje melodię prawdziwą, Sounds Like a Melody i Alphaville już za kilka minut, a później wręczymy kawę naszego porannego programu za najbardziej sugestywne i emocjonalne dokończenie zdania. W poniedziałek czuję się jak? Dzwońcie pod numer 224430. Czekamy.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy poniedziałek, a w poniedziałek czuję się jak? Dokończenie tego zdania to było zadanie na dzisiejszy poranek, no i czas podsumować wasze poniedziałkowe uczucia.
2: Ja w poniedziałek czuję się jak Wi-Fi w windzie. Niby działam, ale bardzo niestabilnie.
3: W poniedziałek się czuję jak ryba w wodzie.
4: W poniedziałek czuję się jak obiekt muzealny. Wyglądam dobrze, ale nie dotykać, bo włączy się alarm.
5: W poniedziałek czuję się jak MacGyver w próżni.
6: W poniedziałek czuję się jak sałatka po świętach wielkanocnych.
7: Czuję się jak Polska na Mundialu lub Euro. Wierzę, że tym razem będzie lepiej, a wychodzi jak zawsze.
8: W poniedziałek czuję się jak telefon na 1% baterii bez ładowarki.
9: W poniedziałek czuję się jak nasi politycy przed wyborami. Bardzo dużo obiecuję, ale bardzo mało robię.
1: W poniedziałek czujemy, że mocną kawę poranną z nami na pudełku wyślemy właśnie za ten ostatni telefon, co?
10: I to jest kawa wyborcza dla słuchacza, który wybrał Radio Złote Przeboje.
1: Tak, wręczamy i dziękujemy za wszystkie poranne poniedziałkowe głosy, jakże emocjonalne, a jutro z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego wybierzemy najlepszy dowcip z cyklu Uwaga, przychodzi baba do lekarza.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Warszawa jedzie już pełnym, porannym tempem. Na wielu trasach ruch jest duży. Chwilami trzeba uzbroić się w cierpliwość, szczególnie przy zmianie pasa. Dzisiaj zdecydowanie bardziej opłaca się spokojna jazda niż nerwowe przyspieszanie między autami. Zachowajcie ostrożność i nie traćcie cierpliwości za kierownicą.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Love Rock and Roll to jest najważniejsza fraza do zapamiętania z tego przeboju. Resztę można nucić na nina, na baby. I Love Rock and Roll zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałkowy już nie poranek, bo już poniedziałek prawie rozkręcony za 9:09. A teraz mamy dla was prawdziwą sensację przyrodniczą. Ta wiadomość to normalnie złoto.
1: Okazało się, że wulkan Erebus na Antarktydzie wyrzuca z siebie nie tylko gazy, ale też mikroskopijne cząsteczki złota! Codziennie do atmosfery trafiają chmury kruszcu warte 6 000 dolarów.
0: Ja.
1: No i teraz powstaje pytanie, czy na Antarktydzie wybuchnie gorączka złota?
2: Ja tutaj pragnę ostudzić emocje. W Krakowie nie takie cuda latają w powietrzu i jakoś nikogo to nie rusza. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz zespół Big Band, czyli muzyczne złoto w czystej postaci.

0: Moran, Rabadi BD w wykonaniu Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my szybko teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niespokojna pogoda dzisiaj, są ostrzeżenia przed burzami. O tym, gdzie zagrzmi, powiem już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Na zegarach mamy godzinę 9, w kalendarzu 18 maja i to jest poniedziałek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Kilka województw z ostrzeżeniami przed burzami są najnowsze prognozy. W tym tygodniu seria ważnych polsko-amerykańskich konsultacji. Dentysta na NFZ. Będą ograniczenia. Przed nami kolejny dzień z burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, w szczególności wschodniej i południowej części regionu, a także podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty obowiązują od godziny 14 do 21. Nowy tydzień przyniesie ważne spotkania i rozmowy polskich polityków i wojskowych z ich amerykańskimi odpowiednikami. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kaneem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie. A jutro szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Z kolei do Stanów Zjednoczonych wylecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, ostrzegają stomatolodzy. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
4: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów, to naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost. Pacjent przed chemioterapią czy radioterapią głowy i szyi musi mieć wyleczone wszystkie zęby, może go to nawet zabić.
3: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie istniejących już przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo co w weekend, czyli za benzynę 95 nie płacimy więcej niż 6,37 zł, a za olej napędowy 6,82 zł za litr.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Opaska kapitana, owacja kibiców, łzy w oczach przy zejściu z boiska, na koniec wzruszająca przemowa za środka murawy w towarzystwie żony i córek. Robert Lewandowski w pięknym stylu pożegnał się z kibicami FC Barcelony po swoim ostatnim meczu na Camp Nou. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata. W decydującym awansie dwóch meczu biało-czerwoni pokonali Austrię. Najpierw jedną bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcową syreną rzucił Michał Daszek. Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu w Niemczech.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Przed nami kilka deszczowych dni. Być dziś może padać się w całej Polsce, w wielu miejscach też zagrzmi, ale będzie się też i przejaśniać. Na termometrach od 12 stopni w Gdańsku, 13 w Poznaniu, 15 we Wrocławiu, do 20 w Warszawie i Lublinie.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
2: Najważniejsze, że zimna Zośka już za nami, ale czy aby na pewno? Zmieniamy temat. Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900 złotych polskich? Wypłacimy pieniądze w konkursie, którego finał już niedługo o 9.30.
3: Macie ochotę zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, to zgłaszajcie się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl, a my już teraz zdradzimy, że główną bohaterką konkursu będzie nasza gwiazda, Beata Kozidrak. 4 minuty po 9, a zagra nam i zaśpiewa Hadaway. What is

0: kinie w Lublinie i bratanki w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, czyli folkowo-popowo-rockowe granie na drugie śniadanie, gdyż każda dobra kanapka powinna mieć trzy składniki, w tym jeden chrupiący na wokalu, Halina Lenkowa oczywiście. Mamy nadzieję, że smakowało, na pewno bardziej niż to z Wiednia.
1: Słuchajcie, ja mam propozycję. Wróćmy do tego Lublina, dobra? Wróćmy do tego Lublina, jednak tym bardziej, że tam bywała nasza majowa gwiazda, czyli Beata Kozidrak, i to jej i zespołu Bajm będą dotyczyły pytania w konkursie 1500-1900. Musimy sobie poradzić z tym poniedziałkiem,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak.
1: I za 20 minut będzie kasa do wygrania. Zgłaszajcie się na złoteprzeboje.pl. No a teraz jak to w poniedziałek będziemy, no cienko będziemy śpiewali, panowie z Bee Gees. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po 9:00.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój.

0: Reset.
1: W tej zabawie porannej do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań i w tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy i nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak, a o kasę powalczy słuchaczka Anna z Kamiennej Góry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
3: Aniu, kilka regulaminowych takich wiadomości, żeby było wszystko jasne absolutnie. Płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź, to pewnie wiesz. Ale tak. Po piątej poprawnej nagroda rośnie do 1500 zł i za to naprawdę trzymamy kciuki. Uprzedzamy jednak, że gramy do pierwszego błędu i masz 5 sekund na udzielenie każdej odpowiedzi. Czy jesteś gotowa?
2: Tak, jestem.
1: No to łyczek wody, łyczek kawy, trzy oddechy głębokie i zaczynamy. Uwaga, pytanie numer jeden. Jak brzmi panieńskie nazwisko Beaty Kozidrak?
2: Pietra.
1: Właśnie jest odwrotnie.
3: Właśnie jest odwrotnie. Panieńskie nazwisko Beaty Kozidrak brzmi Kozidrak. I nastała taka cisza, ale się dałaś wkręcić, no jak, no dlaczego?
2: Bez komentarza.
1: Czyli tak, mamy bez tak, komentarza. W zabawie 1500-1900, Ania wygrywa bardzo ładny, fioletowy kubek Radia Złote Przeboje, brawo! Tak.
3: Brawo. Dziękuję. Dla ciebie! Mimo wszystko niech kawusia w kubeczku smakuje fantastycznie, a jutro rano znów zagracie o kasę. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Gdybyście chcieli się z nami pobawić, no to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl i nie zapomnijcie, że spotkanie z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje już dzisiaj o 12.30. 1500

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
2: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Kaptury na przyłbicach, ręce złożone do modlitwy. To oni, właśnie Enigma, zagrała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dawno nie słyszeliśmy tego przeboju. Bardzo tak medytacyjnie, refleksyjnie nas nastraja. A tu trzeba już kończyć poniedziałkowy poranny program, za który dziękujemy.
1: Iwona Barańska.
2: Dziękuję
1: Tomek
2: bardzo.
1: Tomek Florkiewicz. Dzięki. Piotr Jakin. Piotr Jaworski. Jesteśmy z wami, będziemy z wami jutro od 6 rano, a teraz Gosia Kościelniak, ale o 12.30 dołączy jeszcze jedna prowadząca.
2: No właśnie.
1: Nie mylę się.
2: I też Piotruś Jaworski też całkiem nie zniknie, bo jeszcze o 12 też będzie, bo to on właśnie z tą naszą prowadzącą tajemniczą dla niektórych, a dla niektórych już kompletnie nie, będzie rozmawiał o 12.30, a będzie z nami Beata Kozidrak, więc już teraz zapraszamy, bo ona opowiada najpiękniej i najlepiej o swoich wielkich przybojach. Posłuchajcie, zostańcie z nami.

I ten wspaniały saksofon na koniec tego wielkiego przeboju Sting, Englishman in New York, tuż przed godziną 10:00. Za 5 minut będzie dokładnie 10:00 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta poniedziałkowo w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Poniedziałkowy przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawscy radni przyjęli uchwałę o powołaniu społecznej agencji najmu. Ma to pomóc osobom, których nie stać na wynajem rynkowy, ale nie kwalifikują się do mieszkań komunalnych. Agencja będzie pośredniczyć między właścicielem mieszkania a najemcą i ma gwarantować regularne płatności i niższe czynsze. A w całej Polsce odbyła się 22. edycja Nocy Muzeów. W Warszawie w wydarzeniu uczestniczyło około 300 placówek. Zwiedzający mogli odwiedzić m.in. Sejm, kancelarię premiera oraz miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. Przenosimy się jeszcze na Złotą 44 w Warszawie. To najdroższy adres w Polsce. Za metr kwadratowy trzeba tam zapłacić około 57 tysięcy złotych. Drugie miejsce też należy do Warszawy, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
3: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4 z medianą 51 265 zł za metr kwadratowy.
2: A w Gdańsku i Wrocławiu za metr kwadratowy w najdroższych miejscach trzeba zapłacić ponad 20 tysięcy złotych. Za godzinę wspomnę za to więcej o podwyżce opłat za pobyt w Stołecznej Izbie Wytrzeźwień.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Przelotne opady deszczu, sporo chmur, ale też i słońce na niebie. Tak ma wyglądać pogoda w Warszawie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr nadal jest nieco silniejszy, a ciśnienie wraca do normy. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, wciąż też może przelotnie padać. Sucho wstępnie ma się zrobić w okolicach piątku. Pogodny szykuje się też weekend.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Poranek już za nami. Mam nadzieję, że spędziliście go z Radiem Złote Przeboje, bo było wesoło. No to teraz wchodzimy sobie w poniedziałkowe przedpołudnie, 10:02. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam. Będzie oczywiście mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. O 12:30 spotkanie z Beatą Kozidrak, a wcześniej porozmawiamy sobie w naszym cyklu.
4: Radio Złote Przeboje.
0: Cyklu Robota nie zając.

0: Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.
0: Radio Złote Przeboje. Yes.
2: Come on. Martinez, you ready, girl?

0: 9 minut po godzinie 10. Tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., to który to byłby tytuł? Bo w moim przypadku, jak grzebię sobie w duszy i myślę, co by to było, to pewnie show must go on, bo przedstawienie musi trwać w radiu, bez względu na wszystko. Czy masz lepszy, czy gorszy dzień, czy deszcz jest, czy upał, czy boli ręka, czy też katar, czy się świetnie czujesz, show must go on, przedstawienie trwa. Czyli to by był chyba najlepszy opis mojej pracy. A jak jest u was, gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90.? 2244 i 3 0. Za najciekawszą odpowiedź oddam w tym tygodniu z radością torby na zakupy z logo Radia Złote Przeboje, lnianą i pojemną. A jak nie chcecie dzwonić i wolicie mailem, to można. Robota @złoteprzeboje.pl.
1: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje przed nami. Whitney Houston z okazji odbywających się Igrzysk Olimpijskich w Seulu wraz z kilkoma innymi gwiazdami nagrała specjalny singiel promujący to fantastyczne wydarzenie. W przedsięwzięciu udział wzięli też inni artyści, na przykład kultowa grupa Bee Gees, Eric Carmen, Taylor Dane. Okolicznościowy album pod tytułem 1988 Summer Olympics Album One Moment in Time wyprodukowany został we współpracy ze stacją sportową. Wydawnictwo zawierało m.in. tę wielką, sentymentalną balladę Jeden moment w czasie, One Moment in Time, zaśpiewaną oczywiście przed Whitney Houston. To pieśń na cześć wiary w siebie, wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Natomiast jej sercem są wersy: jedna chwila w czasie, kiedy ścigam się z przeznaczeniem, a potem w tym jednym, jedynym momencie poczuję wieczność. No te słowa idealnie oddają podniosłą atmosferę bardzo ważnej imprezy sportowej. Posłuchajmy i powzruszajmy się jeszcze raz w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Dzwonicie.
2: Takim hiciorem chyba największym, który dobrze opisuje, szczególnie w poniedziałki moje życie, to ONI, kiedy powiem sobie dość.
3: Z moim zawodem kojarzy mi się piosenka zespołu Mysłowic, Sprzedawcy Marzeń. Bo to polski klasyk nawiązujący do pracy w handlu, idealny dla sprzedawców, którzy utożsamiają się z oferowaniem klientom nie tylko produktów, ale i lepszej wizji rzeczywistości.
2: Myślę, że znowu w życiu mi nie wyszło wódki suflera.
1: O, widzę, że nie ma optymizmu na razie w poniedziałkowe przedpołudnie. 2244 i 3-0. Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Na razie wchodzą same polskie. Bardzo jestem z tego dumna. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czekam do 12. Za najciekawszą odpowiedź oddam z radością torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje lnianą. Można już ją zobaczyć na naszym Instagramie. 2244 i 3-0.
0: Robota nie zając.

Wspaniały, miękki, ciepły głos Shady o tej porze. To duża poniedziałkowa przyjemność. Za 5 minut będzie 11 najważniejszej wiadomości w Radiu Złote Przyboje z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami, posłuchajcie, sprawdzimy prognozę pogody. Potem wracamy do największych przybojów lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.
5: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Wiadomości z Warszawy.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Konserwator zabytków nie wydał zgody na organizację koncertów z cyklu Let's Make Them Care w Łazienkach Królewskich i Parku Agricola. Sprawa wywołała dyskusję po kontrowersyjnej imprezie techno w Wilanowie. Dodam, że miasto wycofało też patronat dla cyklu tych wydarzeń. Przenosimy się na stołeczne drogi. Choć motocykliści stanowią mniej niż 1% uczestników ruchu w Warszawie, to w statystykach wypadkowych występują najliczniej. Z czego to wynika, mówi Rafał Grudzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
7: Nie wszyscy motocykliści używają odpowiedniego stroju ochronnego. Poza tym proszę zwrócić uwagę na technikę jazdy tych kierujących.
6: W ubiegłym roku w stolicy na 675 zdarzeń drogowych aż w 117 uczestniczyli motocykliści. I jeszcze jedna informacja. Radni zdecydowali o podwyżce opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Stawka wzrosła o niespełna 30 zł i wynosi teraz 469 zł. Ma ona wejść w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Za godzinę powiem za to więcej o przebudowie ulicy Kruczej.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
6: Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Tak ma wyglądać pogoda w Warszawie do końca dzisiejszego dnia. Na termometrach zobaczymy około 20 stopni. Wiatr nadal jest nieco silniejszy i on może troszeczkę dokuczać. W normie jest za to ciśnienie, co powinno pozytywnie na nas wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda i tak wstępnie padać ma przelotnie przynajmniej do czwartku.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Zaczynamy kolejną godzinę poniedziałkowego przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje, prawie 2 minuty po godzinie 11. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, a teraz Fancy Flames of Love.

Clapton jest Bogiem. Takie napisy pojawiały się w latach 60. na londyńskich murach. Wiele ich było. Pierwszy z napisów zaobserwowano w 1965 roku przy Arden Road. Wkrótce wyznanie Clapton jest Bogiem zaczęło się pojawiać też w pozostałych dzielnicach Londynu. Na murach, na płotach, w stacjach metra. Wiele lat później Eric Clapton zastanawiał się, czy to przypadkiem nie menadżer grupy, w której wtedy grał młody Clapton, 20-letni, namalował pierwsze graffiti. Pytanie potem się pojawiło, kto był lepszym gitarzystą, Eric Clapton czy Jimi Hendrix? I do dziś wzbudza ono emocje fanów obu wielkich muzyków. Radio Złote Przeboje, Eric Clapton.

0: Robota, nie zając.
1: Radio Złote Przeboje i nasze wspólne poniedziałkowe przedpołudnie. Robota, nie zając. Spokojnie, można na chwileczkę zadzwonić do Radia Złote Przeboje i robicie to, żeby podzielić się takim przemyśleniem, który tytuł piosenki Wielkiego Przeboju lat 80. lub 90. opisuje waszą pracę.
2: Cześć, dzień dobry. Gdybym miała polskim przebojem opisać swoją pracę, to byłby to utwór zespołu Lady Punk Zamki na Piasku, bo tak w istocie to wygląda.
3: Jestem murarzem, więc który przebój najbardziej mógłby mi się kojarzyć z moim zawodem? Another Brick in the Wall. Nie może być inaczej. Pozdrawiam.
4: Cześć, to Piotrek. Mój tytuł piosenki Red Red Wine, który pasuje do mojej pracy, gdyż jestem winiarzem. Pa, pozdro.
5: Moją pracę określiła piosenka Republiki Telefony, Telefony, ponieważ pracuję w rejestracji.
1: To bardzo interesujące. Zobaczcie, ile tytułów może opisać idealnie to, jak się czujemy w pracy albo to, czym się zajmujemy. Przypominam, że ja swoją opisałabym akurat wielkim przebojem grupy Queen. Show must go on. Przedstawienie musi trwać. W radiu tak właśnie to odczuwam. Jak jest u was? Gdybyście mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. lub 90., który to byłby tytuł? 2244 i 30. Do 12 czekam na wasze odpowiedzi, a potem naszą lnianą, bardzo pojemną torbę na zakup. Na przykład chętnie oddam za najciekawszą odpowiedź. Możecie zobaczyć, jak ja pakuję do tej torby przeróżne rzeczy na naszym Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

Już mamy 18 dzień maja, no a od początku maja, już kolejny tydzień, jest z nami w Radiu Złote Przeboje gwiazda Beata Kozidrak, która ma swój autorski muzyczny program u nas w radiu w każdą niedzielę od 12 do 14, ale nie tylko, bo codziennie opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoich przebojach, o swoim życiu, o nietypowych wydarzeniach, śmiejemy się często razem serdecznie, których to próżno szukać gdzie indziej tych opowieści, a Beata się z nami dzieli. A o czym dzisiaj usłyszymy od 12:30? Wracamy do cudownych lat 80. i 90., do jej przebojów, które wiążą się z tak wieloma naszymi wspomnieniami, więc już niedługo usłyszymy kolejne.

Smith Jazz i fantastyczna melodia tego wielkiego przeboju z 1987 roku. Bo to jest Radio Złote Przeboje, za 3 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.

0: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Ma ona zostać zwężona, a między jezdniami powstanie park linearny z drzewami, zielenią i systemem retencji wody. Przebudowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Kończą się za to prace przy budowie trzech nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie. Chodzi o stacje Karolin, Chrzanów i Lazurowa. W okolicach stacji powstają też chodniki i ścieżki rowerowe. Przenosimy się jeszcze do dzielnicy Bawer, a tam władze uruchamiają tymczasowe parkingi w miejscu tych zlikwidowanych w związku z remontem linii Otwockiej. Pierwsze zostaną oddane jeszcze w tym miesiącu, mówi burmistrz Paweł Michalec.
3: Pierwsza ekipa wchodzi w Międzylesiu i przygotowuje tymczasowe miejsca parkingowe, które będą do wykorzystania. Prawdopodobnie wejdą jeszcze na teren przy bliskim sąsiedztwie stacji Miedzeszyn, żeby realizować. I tak sukcesywnie będziemy te działki, które się pojawiły, uruchamiali.
2: Parkingi tymczasowe docelowo mają zostać przekształcone w stałe miejsca postojowe.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i sporo słońca, i sporo chmur, i nadal możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie dzisiaj około 20 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie powolutku wraca do normy. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda, a wstępnie ładniejszego i suchego dnia możemy spodziewać się w okolicach piątku. Pogodny szykuje się także weekend.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Prawie dwie minuty po południu, 18 maja, poniedziałek i witamy w popołudniu na poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, teraz No Mercy, rok 96, to największe przeboje lat 80. i 90. Za kilka minut podsumujemy sobie nasze

0: Robota nie zając.
1: A gdybyśmy mieli opisać swoją pracę tytułem przeboju z lat 80. albo 90., który to byłby tytuł? Dzwoniliście?
2: Moją pracę można określić słowem Highway to Hell.
3: Z jaką piosenką z lat 90. kojarzy się mój zakład pracy? Wydaje mi się, że najlepszym określeniem byłby tytuł piosenki zespołu Lady Punk, Fabryka Małp.
4: Jestem hydraulikiem i to by był za ostatni grosz zespołu Budka Suflera.
5: Zajmuję się głównie myciem podów w korytarzach biurowych oraz podów w halach produkcyjnych i naszą ulubioną piosenką, którą zawsze śpiewamy podczas mycia, a która doskonale opisuje naszą pracę, jest utwór pod tytułem Mój jestem kawałek podłogi.
1: To sobie wyobrażam, kilka osób myjących podłogę z pieśnią na ustach. Mój jest ten kawałek podłogi. Fantastyczne. I pomaga Radio Złote Przeboje. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wasze telefony dzisiaj i maile. No i dla ciebie, wokalisto, który śpiewasz przebój z Mr. Zub, mój jest ten kawałek podłogi. Dzisiaj wyróżnienie w postaci naszej lnianej torby Radio Złote Przeboje na pamiątkę tego dnia, tego poniedziałku właśnie, 18 dnia maja. A już za 20 minut będzie w Radiu Złote Przeboje rozmowa z Beatą Kozidrak. Rozmowa na dziś.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Spotkanie z Beatą Kozidrak, współprowadząca, powiedzieliśmy na samym początku, i tak już zostanie.
3: No i ja już w to wierzę, że kiedyś zapytałam również dziennikarza radiowego, mówię, twoja praca? On mówi, to nie jest moja praca, to jest moja pasja. To ja teraz to rozumiem, naprawdę.
2: A tata nie chciał. I tu zaczynamy kolejną historię związaną z kolejną piosenką. Tata się bał, że to jest taka praca, która ciężko się będzie utrzymać.
3: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
2: Miał jakiś plan na to?
3: Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policja poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego.
2: Wtedy śmiech był cudowny.
3: No nie, no tak.
2: Bo na życie nie zarobisz, tak?
3: No tak, czyli tak się stało w moim życiu, że taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak? Nie zapomnę tego nigdy. Poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą. Wiesz, tak, która tak...
2: Która miała taką niepoważną pracę, która której przyszłość tak się bała, no, utrzymanie.
3: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. My chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. Ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
2: Zróbcie głośno radio i posłuchajcie.
3: I zaśpiewajcie razem.
2: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
3: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

A dzisiaj konkurs związany z muzyką, z osobą Beaty Kozidrak i w ogóle z latami 80. i 90. w muzyce. Od razu, już teraz, wcześniej. Mamy dla Was zagadkę, pytamy o rzecz związaną z Beatą i z tymi wspaniałymi latami, a Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają radia, radyjka z limitowanej edycji, z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten zestaw na Instagramie. Na Wasze telefony będziemy czekać od teraz do godziny 17, a o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Jeśli jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź, to ja też jestem gotowa. Uwaga! Na rozwiązanie zagadki może naprowadzić hasło dźwięk zapisany w okręgu. Wy jesteście dobrzy w zgadywaniu, więc wiem, że za chwilkę będą dobre odpowiedzi. 2244 i 3 0. Dodajcie do odpowiedzi również to, za co lubicie Radio Złote Przeboje, bo wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje. 2244 i 3 0. Na rozwiązanie zagadki może dziś naprowadzić hasło dźwięk zapisany w okręgu.

Lighthouse Family, Radio Złote Przeboje High. Za 5 minut będzie godzina 13, najważniejsze wiadomości z naszego kraju i ze świata. I zobaczymy, co w tej chwili jest najbardziej istotne. Posłuchajcie, zostańcie z nami, potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
4: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Wartecka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Razewicz.
5: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
6: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
5: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
6: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
5: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
4: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów. 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
7: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
4: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali toprawcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj wszędzie w Polsce możliwy deszcz i mamy spore zachmurzenie, ale możliwe też są przejaśnienia. Najcieplej 20 stopni w Warszawie i Lublinie, na Pomorzu i w Katowicach 12, a na pozostałym obszarze od 14 do 16 stopni. Kolejna godzina popołudnia poniedziałkowego właśnie się rozpoczęła. 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Już pierwsza podpowiedź w naszym konkursie, naszej zabawie związanej z muzyką z latami 80. i 90. No i oczywiście z Beatą Kozidrak za nami, ale niedługo będzie kolejna.

Dziękujemy, Celine Dion. 10 minut po godzinie 13, a przed nami utwór, który wydano w 1986 roku na tej samej płycie wraz z innym wielkim przebojem tego zespołu, Rzeka Miłości, Morze Radości, Ocean Szczęścia. Oba utwory zyskały sporą popularność, ale to właśnie Mówię Ci, że stało się jednym z największych przebojów końca lat 80. Tilt, bo o nim mowa, stał się wtedy popularny na całą Polskę. Dużą wagę zespół przywiązał do tekstu tej piosenki. Motywem przewodnim jest wolność, pokój i miłość, a zamysł Tomka Lepińskiego na stworzenie tekstu zakładał pozostawienie pewnych niedopowiedzeń, żeby słuchacze sami mogli interpretować go na swój własny sposób. Radio, Złote Przeboje, Tilt, Mówię Ci, że...

No i można mieć do siebie dystans, tak. I całe życie się poczuciem humoru kierować również. I Shaggy jest najlepszym tego przykładem. No i dodatkowo jeszcze bardzo pracowitym jest, bo w tym roku na przykład skupia się na wydaniu i promocji swojego 16. albumu studyjnego Lottery, który ukazał się dosłownie w piątek, teraz ten ostatni, 15 maja. Ten krążek jest niezależnym projektem Shaggy'ego i promuje filozofię stawiam na siebie samego. Zawiera 13 utworów. Łączą one i dancehall, i reggae, i pop, i R&B. I na płycie wystąpiło też wielu gości, w tym powracający do współpracy Sting, a także Akon. I przez cały rok 2026 Shaggy będzie w podróży. Koncerty i w Stanach, i w Europie. Do Polski też zawita w lecie. Pointer Sisters w Radiu Złote Przyboje, 13:29.

Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
0: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.

0: pięknie do ostatniego dźwięku. Nasz konkurs popołudniowy już rozpoczęty. Pierwsza podpowiedź za nami, kolejną już zdradzi Tomek Broń niedługo, a czekają m.in. radia z limitowanej edycji z logo Radio Złote Przeboje. Udało się przyjemnie dotrzeć do tej godziny, to tym bardziej reszta popołudnia poniedziałkowego będzie już z górki. Gosia Kościelniak do jutra. Dzień dobry, Tomku.
1: Będzie z górki. Będziemy się odrobinę popędzać, to też mogę obiecać. Podpowiedź tak, mam ją w zanadrzu i nie zawaham się jej na pewno użyć. To już za kilkanaście minut. Warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Zostańcie z nami, zaczynamy.

I to był kolejny dowód na to, że warto słuchać Radia Złote Przeboje codziennie, bo tylko u nas możecie usłyszeć największe przeboje lat 80. i 90. Za chwilę zaczynamy poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, wcześniej co nieco o pogodzie i sprawdzone wiadomości już o 14.00.

0: Właśnie minęła 14, słuchacie radia Złote Przeboje, czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Dorota Wardycka.
1: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wartycka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
2: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
1: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Wojcka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
1: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
1: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
5: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata, choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
1: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Pogoda dzisiaj, krótko mówiąc, nie zachwyca. Najładniej na zachodzie i południowym zachodzie. Poza tym niestety miejscami opady deszczu. Najmocniej popada w Wielkopolsce i na Kujawach. W centrum oraz w Bieszczadach miejscami burze z gradem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. No nie ma co ukrywać, mam takie wrażenie, że już lepsze prognozy zdarzało mi się czytać. Na szczęście prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje zawsze dopisuje. Za chwilę między innymi nasz ulubiony Modern Talking. Pojawi się też historia pewnego teledysku, który zmienił życie bardzo znanego artysty. A teraz Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje. Drugi dzień lipca, jego koncert w Krakowie. Zaczynamy w takim razie. Tomek, witajcie. Zapraszam.

Niedawno sprawdzałem, co ciekawego słychać u Nika Kershawa, no i koncertuje do dzisiaj. Maj, czerwiec, kilka jego koncertów, niestety w Wielkiej Brytanii, ale miejmy nadzieję, że pofatyguje się także i do nas. Poniedziałkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Na pewno jeszcze dzisiaj sprawdzimy, jak idzie wam szukanie pewnego tajemniczego hasła w naszym konkursie, w którym do zdobycia jest fantastyczny radioodbiornik z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak, oczywiście z podpisem. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, za niedługo kolejna, no a dzisiejszy finał naszej zabawy w okolicach 17.30. Warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Zaglądałem na Instagram Eltona Johna, no i można dojść do wniosku, że pewnie ma w swoim domu wielką przepastną szufladę, może nawet i kilkanaście szuflad, na swoje okulary. Bo co ciekawe, na każdym zdjęciu na Instagramie ma inny model. No i dzięki takim artystom jak Elton John na świat my z kolei patrzymy przez różowe okulary, mimo poniedziałku. Teraz Billie Joel i Uptown Girl. Być może nie wszyscy wiedzą, że tytułową dziewczyną z wyższych sfer w teledysku była modelka Kristen Brinkley, która wkrótce po nakręceniu tego klipu została żoną Billiego Joela. Taki przypadek. Obecnie już byłą żoną, tak to już w show biznesie bywa. Słuchamy.

pięknie. Richard Marx w Radiu Złote Przywoje. No, trzeba przyznać, że niektóre piosenki mają niezwykłą historię. Choćby właśnie Right Here Waiting. Richard Marx napisał tę piosenkę dla swojej dziewczyny, późniejszej żony, Cindy Rhodes, która była zmuszona wyjechać na plan zdjęciowy do południowej Afryki. No i tęsknił i pisał piosenki. Cynthia Rhodes, ta sama, która wystąpiła w teledysku Rosanna zespołu Toto i oczywiście kilka lat później w Dirty Dancing u boku Patryka Swayze i Jennifer Grey. Ot i cała historia. Trzeba przyznać w takim razie, że piosenka, która pojawi się za moment, ma nieco prostszą historię, co nie oznacza, że historia była taka całkiem prosta. No nie, nie, nie. Co to, to nie. Pieśń o miłości, jak to zwykle w piosenkach bywa, miłości trudnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. She drives me crazy.

Pięknie, takie Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. To już za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Do zdobycia przypominam radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. Ale to za kilkanaście minut. Wcześniej sprawdzone wiadomości w naszym studiu Dorota Werdecka. No i z tego co widzę, będziemy się ostrzegać. 6 województw, burze, silny wiatr. Gdzie dokładnie? O tym w wiadomościach o 15.00.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Dochodzi już 15, a to oznacza, że pora na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Ponownie Dorota Wardycka.
3: Uwaga na burze z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie pod Lublinem. ZNP krytykuje pomysł stworzenia stanowiska rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burze i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
3: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
5: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać: macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
3: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
3: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrną na inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
7: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
8: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
7: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
8: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
7: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
3: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji stołeczny ogród zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w stołecznym zoo w najbliższą środę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Garnizonu Sztuki. Będziecie mogli tam zobaczyć spektakl Moja wersja prawdy. To przejmująca, ale też zabawna opowieść o sile komunikacji i potrzebie otwartości w relacjach z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi wokół, niezależnie od tego, w jakim punkcie swojego życia jesteśmy. Start jutro o 19:00. tym samym miejscu będziemy mogli również zobaczyć spektakl Nic się nie stało. Jest on inspirowany kultowymi postaciami polskiej piłki. Opowiada o życiowej i zawodowej drodze piłkarzy, która często obfituje w dramatyczne wydarzenia. Początek w środę o 19:00. A jutro możecie skorzystać z kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie. To idealna propozycja dla miłośników dobrego filmu. W najbliższy wtorek będzie można zobaczyć produkcję Diamenty. Początek o godzinie 20:30, a wstęp jest wolny. Więcej szczegółów oraz cały repertuar znajdziecie w internecie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: Dzisiaj do końca dnia najładniej na zachodzie i południowym zachodzie, poza tym niestety miejscami deszcz. Najmocniej popada w Wielkopolsce i na Kujawach. Z kolei w centrum oraz w Bieszczadach miejscami burze z gradem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 w okolicach Tarnowa. A tak swoją drogą, a propos pogody, no to spotkałem się swego czasu z teorią mówiącą, że jaki maj, takie wakacje. No miejmy nadzieję, że jednak nie. Poniedziałkowe popołudnie to Radio Złote Przeboje. Za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w naszym konkursie z Beatą Kozidrak. No a teraz muzycznie suplement do pogody, czyli It's Raining Men. Deszczowa piosenka Jerry Halliwella. Tomek Brel, witajcie, zapraszam.

0: Ależ pięknie, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. No takie hity to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. No a ja sprawdzam, jak wam idzie szukanie pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym wspominała Beata Kozidrak. Pierwsza podpowiedź już nam się pojawiła. No i jak z odpowiedziami wam idzie?
1: Cześć, Maciej się kłania. Jeżeli chodzi o dźwięk zapisany w okręgu, to myślę, że chodzi o różową kulę.
0: Co na to, Beata?
2: Ciekawa propozycja, ale nie.
0: No to szukamy dalej. Na szczęście mam, moi drodzy, drugą podpowiedź. Przedmiot, którego dzisiaj szukamy, wymaga delikatności i odpowiedniego sprzętu. Zapraszam, 22 4 4 3 0. Nagrajcie poprawną odpowiedź na naszej sekretarce i pamiętajcie o rzeczy najważniejszej. Oprócz poprawnej odpowiedzi należy też odpowiedzieć na jedno pytanie. Dlaczego lubię Radio Złote Przeboje? Najbardziej kreatywne uzasadnienia doczekają się nagrody. Dzisiaj do zgarnięcia radioodbiornik z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. No to zapraszam, 22 4 4 3 0. Automatyczna sekretarka czeka, a ja czekam na poprawne odpowiedzi. W okolicach 17:30 będą prezenty.
2: Nie! Yeah.

Pięknie, Duran Duran. No niby nie trzeba nikomu dwa razy powtarzać, że warto słuchać Radia Złote Przyboje, ale w tym przypadku trzeba. To z Bonda. Moi drodzy, poniedziałkowe popołudnie przed nami. Pewnie myślami wracać będziemy do ostatniego weekendu. A jeżeli weekend, no to oczywiście program Marzeny Rogalskiej w ostatnią sobotę. Radiowe spotkanie z Natalią De Barbaro, autorką kilku książek, trenerką, organizatorką warsztatów. W rozmowie Marzeny Rogalskiej pojawiło się bardzo ciekawe zdanie, zacytuję: my kobiety jesteśmy osłabione przez talent do opieki. Bardzo ciekawe, prawda? Dlatego gorąco polecam, jeżeli przegapiłyście, drogie panie, weekendowy program Marzeny Rogalskiej, no to zapraszam do posłuchania, choćby na naszych stronach internetowych. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Poniedziałkowe popołudnie, za chwilę Fleetwood Mac, teraz ATC.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Bonnie Tyler, czyli głos pokolenia, może nawet i dwóch pokoleń. Ostatnio jej temat pojawił się nawet w brytyjskim parlamencie. Były życzenia powrotu do zdrowia. No i miejmy nadzieję, że faktycznie Bonnie Tyler szybko wróci na scenę. Poniedziałkowe popołudnie to Radio Złote Przeboje. Dzisiaj jeszcze przypominam na pewno to, na co wszyscy czekamy, czyli finał konkursu z Beatą Kozidrak do zdobycia radio z naszym logo, no i podpisane zdjęcie Beaty Kozidrak. Kolejna podpowiedź na pewno pojawi się już za niedługo. Przy okazji przypominam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Oprócz poprawnej odpowiedzi na pytanie, jakiegoż to przedmiotu dzisiaj szukamy z Beatą Kozidrak, trzeba też odpowiedzieć na pytanie, za co kochacie Radio Złote Przeboje. No i zdarzyła się sytuacja niezwykła. Zadzwoniła do mnie Iwona, która stwierdziła, że
1: kocham was za to, że puszczacie takie przeboje, że żyć się chce.
0: No i wszystko pięknie, tylko zabrakło też odpowiedzi na pytanie, jakiego tajemniczego przedmiotu dzisiaj szukamy. Pozdrawiam gorąco, moi drodzy. Trzecia podpowiedź pojawi się już na pewno po godzinie 16:00.

Kulent Gang i Fresh w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 16. O 16 sprawdzone wiadomości, w nich no wygląda na to, że mamy kolejną awanturę. Tym razem awantura o, uwaga, ceny masła. O co dokładnie chodzi? O tym w wiadomościach o 16.

0: To już prawie 16 poniedziałkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj 18 maja, czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardycka.
1: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wartycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
2: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
1: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. SPOEM złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa SPOEM Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
3: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
1: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
4: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
1: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek muzyczna propozycja. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej. To będzie opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, o odwadze artystów, o buncie oraz pragnieniu zmiany. Koncerty zaplanowano 29 maja na hali Torwar. Teraz sportowa propozycja. Możecie wybrać się na otwarte treningi korfbolu dla młodzieży i dorosłych. Nie ma presji, ale jest za to duża dawka ruchu i dobrej energii. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godzinie 19. Wystarczy zajrzeć do ośrodka sportu i rekreacji przy Gładkiej 18. Z kolei w najbliższy czwartek będziecie mogli wybrać się na bezpłatny trening badmintona. W jego trakcie poznacie technikę oraz zasady gry. Rozegrane zostaną także mecze. A to wszystko w szkole podstawowej numer 150 na Bemowie. Początek zaplanowano o godzinie 18:45.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: W nocy najładniej będzie na zachodzie, tu padać nie powinno. Na pozostałym obszarze niestety więcej chmur z przejaśnieniami, ale i przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie jeszcze zanikające burze. Temperatura od 4 stopni na zachodzie, przez 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Chłodniej w kotlinach górskich, tu nawet spadki temperatury do minus 1 stopnia. No nie ma co ukrywać, że o maju, który nam towarzyszy, artyści potrafili pisać piękne piosenki, na przykład wyjątkowo zimny maj zespołu Manam. Miejmy nadzieję, że będzie można wkrótce powiedzieć, że pogoda wychodzi na tak zwaną prostą. Za chwilę udamy się muzycznie w nieco cieplejsze rejony, Kokomo i Beach Boys. No a teraz najsłynniejszy dentysta wśród wokalistów, być może nawet jedyny, dr Alban. Ale w zawodzie podobno przepracował niecałe 2 lata, więc jakby co, to nie polecamy.

Kokomo w Radiu Złote Przeboje to piosenka z filmu Cocktail, w którym zagrał Tom Cruise przed laty. Wcielił się wtedy w rolę barmana. No i co ciekawe, za rolę w tym filmie dostał Złotą Malinę, czyli anty-Oscara, i pewnie dlatego jakoś tak niechętnie o tym filmie mówi. No, do tematu Złotych Malin aktorzy podchodzą albo śmiertelnie poważnie, albo z dużą dozą dystansu. No, pamiętamy przecież przepiękną przemowę Halle Berry, która dostała Złotą Malinę za film, w którym wcieliła się w rolę kobiety kota. Jak powiedziała, ściskając w ręku statuetkę: chcę podziękować moim agentom, mojemu menadżerowi, że namówili mnie do udziału w tym filmie. To wspaniale mieć w swojej kolekcji takie coś. No właśnie, i tak się to robi.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.

0: Pamiętam, jak to bawiliśmy się doskonale na ich koncercie. Aha, w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, a teraz dowody na to, że Radio Złote Przeboje nie tylko bawi, ale i uczy.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Ponieważ wakacje zbliżają nam się wielkimi krokami, dzisiaj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć spróbujemy zaoszczędzić na wakacyjnych wojażach, bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. Jeżeli planujecie wakacyjny wyjazd i chcecie zaoszczędzić, warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze, elastyczność, bo często wystarczy zmienić termin wylotu o dzień lub dwa, żeby cena spadła nawet o kilkaset złotych. Po drugie, obserwujmy oferty last minute, ale też i first minute, bo biura podróży coraz częściej kuszą promocjami dużo wcześniej. Warto też korzystać z porównywarek cen i ustawić alerty na wybrane kierunki. No i najważniejsze, nie rezerwujmy pod wpływem emocji. Kilka minut porównania ofert może oznaczać dodatkowy budżet na wakacyjne przyjemności. Które to pieniądze i tak wydamy, zwłaszcza mając małe pociechy.
1: Dobrze wiedzieć.

0: złote przeboje w drodze.
1: Uwaga na burze z silnym wiatrem i ulewami. Są alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, a także lubelskiego i podkarpackiego. Tutaj ostrożnie jedziemy i ostrożnie parkujemy, jeśli pojawią się czarne chmury. Noga z gazu też na krajowej 12 na odcinku Gostyń-Leszno. Mogą to być jeszcze utrudnienia. To w Wielkopolsce po zderzeniu osobówki z dwiema ciężarówkami. Po wypadku droga została zablokowana.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Alan Parsons stoi za takimi płytami jak Abbey Road Beatlesów czy Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. No czego chcieć więcej? Jego zawodowe dokonania może przebić tylko jedna osoba na świecie i znamy ją doskonale. Beata Kozidrak, zespół Bajm. Moi drodzy, przy okazji pora na ostatnią już dzisiaj podpowiedź. Szukamy pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym opowiada Beata Kozidrak. Dwie podpowiedzi już się pojawiły. Czas już chyba na podpowiedź trzecią, ostatnią. Proszę bardzo, co to może być?
1: Dziś chodzi nam o nazwę krążka odtwarzanego na gramofonie. Na tym nośniku wydaliśmy m.in. album Chroń Mnie.
0: Przypominam, moi drodzy, o najważniejszej rzeczy. Prócz poprawnej odpowiedzi na pytanie, czego możemy szukać, jest jeszcze jedno pytanie. Za co kochacie Radio Złote Przeboje? I ta odpowiedź też musi się pojawić. Zapraszam gorąco, 22 44 30. No a po 17 gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z prezentami. Piękne radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. 22 44 30.

0: kalendarzu 18 maja, poniedziałek, właśnie minęła 17, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Dorota Wardycka.
1: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w 3 zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Wertycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują 3 polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
2: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
1: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
3: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotilla.
4: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
3: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
4: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
3: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
1: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryzę i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z polskich zakładów lotniczych w Mielcu.
5: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
1: Uzbrojona Bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Przekazał pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W nocy najładniej będzie na zachodzie, tu padać nie powinno, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu, a na wschodzie także zanikające burze. Temperatura od 4 stopni na zachodzie, przez 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam mogą się zdarzyć nawet przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. No powiem szczerze, odrobinę nie mogę się doczekać tego, co będzie się działo za kilkanaście minut. Za kilkanaście minut finał waszych zmagań w konkursie z Beatą Kozidrek. No i okaże się, do kogo powędruje radio z naszym logo i podpisane przez Beatę Kozidrek zdjęcie. Pamiątka fantastyczna. Szukaliśmy pewnego tajemniczego przedmiotu, Beata Kozidrek podpowiadała. No i zobaczymy, czy udało się rozszyfrować, o co chodziło.

Kiedy na scenie w latach 90. pojawił się zespół Backstreet Boys, nic już w muzyce nie było takie samo, prawda? Z dobrych wiadomości, no to już za kilkanaście minut szczęśliwy finał waszych zmagań. Szukamy pewnego tajemniczego przedmiotu, o którym opowiadała Beata Kozidrak, trochę podpowiadając. No, zobaczymy, czy komuś uda się trafić. Co to może być, to się okaże już za kilkanaście minut. Do zdobycia przepiękne radio z naszym logo i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem. Poniedziałkowe popołudnie, teraz w Radiu Złote Przeboje Tears for Fears, czyli sam środek lat 80., a za chwilę razem z zespołem Various Monks odwiedzimy dekadę lat 90.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro z okazji Dnia Lekarza Rodzinnego wybierzemy najlepszy dowcip z cyklu Przychodzi baba do lekarza.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

0: To Mary Mary i Szeklas w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już pora, moi drodzy, na finał dzisiejszej zabawy z Beatą Kozidrak. Do zdobycia radio z naszym logo i podpisane zdjęcie. Przedmiot, którego pracowicie szukaliśmy od mniej więcej godziny 12. No bardzo tajemniczy. Pojawiły się trzy podpowiedzi. Pierwsza, dźwięk zaklęty w okręgu. No i zaczęły się schody. Zaczęły się poszukiwania. A to szklanka wody, a to różowa kula. Ale nic z tych rzeczy. Na szczęście dwie pozostałe podpowiedzi nieco ułatwiły sprawę. No i jest ze mną Gosia przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam.
0: Gosia, bardzo ładnie odpowiedziałaś na pytanie, za co kochasz Radio Złote Przeboje, za to, że poprawia humor nie tylko w łatwych chwilach, ale też w tych zdecydowanie trudniejszych. Bardzo piękne słowa. Przejdźmy w takim razie, żeby wszelkim formalnościom stało się zadość, do odpowiedzi na pytanie, jakiego to tajemniczego przedmiotu szukamy.
1: Znaczy, jestem pewna na 100%, że chodziło o płytę winylową.
0: Czy mam zaznaczyć?
1: Tak, bardzo proszę.
0: Proszę bardzo, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Słuchaj, wszystko absolutnie się zgadza. Posłucham w takim razie nagrodę, o którą tak dzielnie walczyliśmy, czyli radio z naszym logo i oczywiście podpisane zdjęcie od Beaty Kozidrak. Powiedz mi, a propos płyt winylowych, czy ty masz może gdzieś tam na strychu gramofon, czy nie?
1: Mam, oczywiście mam. Odprawda jest bardzo stary, ale ciągle funkcjonuje i mam nawet kilka płyt, które kiedyś skrzętnie, gromadząc pieniądze, kupywałam jako nastolatka.
0: Gosia, w takim razie, słuchaj, no to ja życzę w takim razie samych radosnych chwil z Radiem Złote Przeboje. Posyłam nagrody, miłego słuchania, no i słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie.
1: Słucham codziennie.
0: Dużo dobrego życzę.
1: I nawzajem wszystkiego dobrego.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Ulewy, wichury, a do tego przede wszystkim burze. Takie alerty zostały wydane dla kilku województw, dla map warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. To dziś, ale również jutro może zagrzmieć. A w Łódzkiem utrudnienia dla kierowców na drodze numer 74 od granic Sulejowa do granicy z województwem świętokrzyskim oraz na krajowej 12 między Klinami a Strzelcami. Tutaj noga z gazu i ograniczenie prędkości.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Don't Cry Tonight w Radiu Złote Przeboje. No, takich hitów można słuchać bez końca. Same największe przeboje lat 80. i 90. to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk obok mnie, dzisiaj wyjątkowo tajemniczy, z białą kopertą. To dla mnie? Nie dla mnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tomku. Tak spoglądasz na tą białą kopertę, co tam może być? To już informuję ciebie i słuchaczy, że tam mam zaproszenia na niezwykły koncert, który szykuje się w Warszawie 29 maja. Królowie życia Skawiński i Tkaczyk, 50 lat na scenie. Ten duet będzie świętował oczywiście fantastycznymi piosenkami zespołu Kombi. Zatem bądźcie czujni i słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje po godzinie 18, a gwiazd muzyki tak że nie zabraknie na pewno do 22:00.

takimi dźwiękami to sama przyjemność zaczynać poniedziałkowy wieczór ze złotymi przebojami. Już po godzinie 18:00 wiele niespodzianek, m.in. bilety na cudowny koncert i o nim opowiem wam już po godzinie 18:00. Zatem zostańcie koniecznie z nami.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Herbaty przyjrzymy się różnym rodzajom herbat.
1: Powiemy, jak prawidłowo przygotować ulubiony napar.
0: I sprawdzimy, które herbaty będą najlepsze na lato.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i Holandii.
1: Pogoda.
2: W wieczór i noce z przelotnymi opadami deszczu w paśmie od Bydgoszczy aż po Zakopane. Jutro burze i przelotny deszcz w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Mielnie. Tam termometry pokażą zaledwie do 13 stopni. Najcieplej w okolicach Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry. Tam termometry w ciągu dnia pokażą nawet do 21. To już minuta po godzinie 18:00. No mam nadzieję, że większość z Was o tej porze może zrobić jedno. Odetchnąć pełną piersią, no bo poniedziałek, czyli ten najgorszy dzień w pracy, mamy już dawno za sobą, to teraz tylko i wyłącznie proszę oddać się samym przyjemnościom, no choćby w delektowaniu się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. To na dobry początek Baltimora i Tarzan Boy.

0: Ta piosenka to już chyba od zawsze kojarzyć mi się będzie z latem, ciepłym morzem i ciepłym piaskiem pod stopami. To oczywiście Robert Palmer w radiu Złote Przeboje. Gramy dla Was te największe kawałki lat 80. i 90. Prawie 9 minut po godzinie 18, a my dużymi krokami zbliżamy się do wyjątkowego koncertu, który odbędzie się 29 maja w Warszawie na Torwarze. Tytuł tego koncertu jest taki jak jedna z piosenek zespołu Kombi.
1: Królowie życia mówią tak.
0: No i królowie życia pojawią się na jednej scenie. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, 50 lat panowie świętować będą na scenie, a my mamy dla Was wyjątkowe zaproszenia na ten koncert. Aby je zdobyć, wystarczy teraz kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. No i czekać na nasz telefon. Pierwszy finał u nas przed godziną 19, a drugi przed godziną 20, więc macie jeszcze szansę. Więcej o tym koncercie już teraz także na złoteprzeboje.pl. No a w Radiu Złote Przeboje dorzucamy teraz do pieca, dodajemy Wam energii na te kolejne godziny poniedziałkowego wieczoru. Annie Lennox, Dave Stewart, no i legendarny duet Eurythmics.

0: Britney Spears, która ostatnio w wywiadzie przyznała się, że przechodzi duchową przemianę, no nawet kupiła podobno węża. No i tak się zastanawiam, czy nie zmienia profesji na zaklinaczkę węży. 18 minut po godzinie 18:00 tu Radio Złote Przeboje w poniedziałkowy wieczór, a my od czasu do czasu z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać lata 90. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z zespołem Big Day, no i zapytałem ich, co pamiętają z tamtych lat 90.
1: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin, czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło, że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie, z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
2: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
1: Pamiętam takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne. Zimne garderoby, jakieś takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: To pozostajemy jeszcze w tych magicznych latach 90. Wiosną 97 roku pojawił się ten singiel i od razu cała Polska zakochała się w tej piosence. Magma i

Kto wielki miłośnik historii uwielbia odkrywać zabytki, natomiast w wolnym czasie podobno chętnie wraca do spokojnego życia na irlandzkiej wsi. To był Chris DeBark w poniedziałkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Przypominam, jeszcze przed 19:00 ktoś z Was otrzyma podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Królowie Życia na w roli głównej na scenie Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. Przyjaciele od 50 lat tworzą genialną muzykę, także grupy Kombi. 2244430. Dajcie także znać, jak tam spędzacie ten poniedziałkowy wieczór.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Uważajcie na burze, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju. Tam nie dość, że może zagrzmieć, to możliwe jeszcze ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. A na drogach 3 osoby ranne po zdarzeniu 3 osobówek na Krajowej 81 w Gardawicach w Śląskiem. Jeszcze 2 godziny zablokowana może być jezdnia w kierunku Skoczowa.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Lubię was zaskakiwać się takimi cudownymi polskimi dźwiękami z lat 70. Marek Grechuta, no i nie dokazuj w radiu Złote Przeboje. Za 22 minuty będzie 19. Niektóre polskie czy też zagraniczne gwiazdy swoją wielką muzyczną karierę zaczynały od programów typu Talent Show. Niedawno Ania Wyszkoni w studiu radia Złote Przeboje wspominała swój udział w programie Szansa na sukces.
1: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam Długość dźwięku samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
0: To tyle wspomnienia. Już za niespełna 6 minut do kogoś z was trafi podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na jednej scenie. Ten koncert odbędzie się 29 maja na warszawskim Torwarze. Bądźcie czujni, bo być może to właśnie do was zadzwonimy już za moment. No a teraz pora na irlandzką formację The Cranberries.

0: To piosenka, która pojawiła się w filmie Klejnot Nilu z Michaelem Douglasem w roli głównej, a to był Billy Ocean w radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 19, no to teraz emocji będzie co niemiara, bo ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert, który odbędzie się w Warszawie na Torwarze 29 maja. Koncert zatytułowany Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk. No ten duet doskonale wam jest znany, od 50 lat na scenie delektujemy się ich wyjątkową muzyką zespołu Kombi. No ale żeby zgarnąć można to podwójne zaproszenie, no to wcześniej trzeba było kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste słowa, najlepiej w 5 słowach opowiedzieć, z czym tak naprawdę kojarzą wam się Królowie Życia. No i przyznam wam się szczerze, że najbardziej to spodobało mi się, co napisała Sylwia, która jest po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Sylwia.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Gdzie ja cię tam złapałem, dziewczyno, o tej porze? Co porabiasz?
1: Ja jestem w miasteczku śląskim, oglądamy z mężem telewizor i tu patrzę, radio Złote Przeboje do mnie dzwoni i z niedowierzaniem z mężem.
0: No widzisz, my lubimy zaskakiwać, wiesz, później ta adrenalina tak buzuje, pulsuje w takim razie. Słuchaj, Sylwia, wracając do naszego tematu, bardzo mi się spodobało, jak napisałaś w 5 słowach, co dla ciebie znaczą Królowie Życia. To wolność, swoboda życia, pewność i odkrywczość. Dlaczego akurat tak, powiedz?
1: No to życie powinno być taką swobodą, taką wolnością, przyjemnością. Mhm. No powinniśmy skorzystać z życia, za czym możemy, bo życie jest nieprzewidywalne.
0: Nieprzewidywalne, czyli każdy dzień traktujmy tak, jakby był ostatnim, niektórzy tak twierdzą. Tak. No właśnie, brać tak życie garściami. Tak. No i myślę sobie, że tak właśnie garściami biorą życie dwaj dżentelmeni, Skawiński oczywiście i Tkaczyk, którzy od 50 lat są na muzycznej scenie. Powiedz mi, masz ochotę wybrać się na ten koncert?
1: Oczywiście. Mąż jest zachwycony.
0: Mąż zachwycony. A jak ma mąż Artur na imię, powiedz?
1: Artur.
0: Jest tam gdzieś w pobliżu?
1: Poszedł do radia do góry słuchać, pewnie nagrywa.
0: Pewnie nagrywa. Dobra. No to jak wam mam to powiedzieć? Kochani, jedziecie na koncert do Warszawy!
1: Dziękujemy.
0: Proszę pięknie. W takim razie szykuje się naprawdę niesamowita muzyczna impreza. Jeśli tylko tak, po tej imprezie dacie radę, to dajcie znać, jak było, dobra?
1: Na pewno będzie cudownie.
0: No pewnie, nie może być inaczej. Duet Skawiński-Tkaczyk gwarantują doskonałą. W takim razie trzymaj się, Sylwia. Fantastycznego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami.
1: Dziękuję, już go zrobiliście. Fantastycznym wieczorem.
0: No to proszę się delektować chwilą. Pozdrowienia poszły, trzymajcie się ciepło, a jeśli komuś nie udało się zgarnąć zaproszeń na koncert, no to będzie jeszcze szansa przed godziną 20. Teraz Modern Talking.

Zanim została wielką gwiazdą, pracowała jako szwaczka do Tasmin Archer w poniedziałkowy wieczór w radiu Złote Przeboje, do takich niezapomnianych, genialnych dźwięków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy jak bumerang tuż po wiadomościach sportowych w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Wieczór spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska wygrały. Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Talią Gibson. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa pokonała Alice Ramé. A Majchrzak przegrał w Hamburgu z Camilo Ugo Carabellim. Fermin Lopez nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony złamał kość śródstopia, będzie musiał przejść operację i nie zdąży wyleczyć urazu przed mundialem.
8: Pogoda.
5: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy, w centrum i na południu. Jutro burzowo i deszczowo w całym kraju. Najchłodniej jutro w okolicach Koszalina. Tam termometry pokażą zaledwie do 13 stopni, a najcieplej w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Tam termometry pokażą nawet do 21. Minuta po godzinie 19 zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będziecie mieli kolejną szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Skawiński i Tkaczyk. 50 lat na scenie. Ten koncert odbędzie się 29 maja na warszawskim Torwarze. A już za moment opowiem Wam, jak zdobyć te bilety. A na dobry wieczór już teraz The Hooters, no i słynne Johnny B.

Tak powinien płynąć wieczór po ciężkim dniu pracy, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. To Dajdo w radiu Złote Przeboje. To już prawie 10 minut po godzinie 19. W tej godzinie ktoś z Was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do Warszawy, który odbędzie się 29 maja na Torwarze. Ale wcześniej musicie kliknąć na złoteprzeboje.pl. Tam znajdziecie drogę do koncertu Królowie Życia. No i musicie jeszcze napisać, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. Wystarczy 5 słów. No a przed 20 do kogoś zadzwonię, wybiorę najbardziej kreatywną wypowiedź. No i nagrodzę podwójnym zaproszeniem na koncert do Warszawy na 29 maja. Panowie Skawiński i Tkaczyk świętować będą 50 lat na scenie. Na ten zespół niedawno świętował 40 lat na scenie. Przed Wami Simple Red.

0: Formacja jednego przeboju, ale za to jakiego. Ten zespół pochodzi z miasta, gdzie słuchajcie, w kranach płynie woda prosto z Alp. To Wiedeń, a ta formacja nazywa się Opus. To Life is Life w radiu Złote Przeboje. 18 minut po godzinie 19, to już za moment pojawi się Kaja Bregowicz, no i słynny Prawy do Lewego. Piosenka w tym roku kończy, uwaga, 27 lat. Niedawno Kaja opowiedziała nam, jak doszło w ogóle do spotkania jej z Goranem Bregowiciem.
1: Ja po prostu kiedyś posłuchałam soundtracku do filmu Underground Pustelnicy i strasznie mi się to spodobało. Tego jeszcze nikt nie znał i w ogóle nie ten. Ja pamiętam, że kupowałam na gminie tą płytę i woziłam po całym świecie, rozdawałam ją znajomym. I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra. No i tak. I pamiętam, że podałam mu tylko rękę i byłam tak stremowana, że nie byłam w stanie mu zadać żadnego sensownego pytania. I chociaż doskonale wiedziałam, jaka jest odpowiedź, powiedziałam, ja przepraszam, an underground, o sensie śpiewa Cezary Awola, tak? On tak. Aha, dziękuję. I po prostu poszłam i pojechałam do domu, tak. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mi się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty. Ta płyta mi bardzo dużo pomogła. Raz, że dzięki niej kupiłam dom. Dwa, że rzeczywiście bardzo umocniła moją pozycję na rynku. A trzy, że w przenośni i niekoniecznie dotarłam nią pod strzechy.
0: No i można śmiało powiedzieć, że po 27 latach ten numer do dziś rozkręca niejedną domówkę. Kaja Bregowicz, no i Prawy do Lewego już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Gwiazda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, Nick Kershaw, który do dziś komponuje, do dziś koncertuje, a także pomaga młodym gwiazdom wystartować w ten cały muzyczny show biznes. No a już za moment pojawi się piosenka Michaela Jacksona, która zaczyna się od takich riffów gitarowych. No i na razie nic więcej nie będę zdradzał, szczegóły za moment. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

gdyby był razem z nami, to gwarantuję wam, że jego piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. To Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje za 25 minut. Będzie 20, to teraz pora na zespół, który swoje wszystkie przeboje nagrywał, słuchajcie, w studiu, które przez lata było odcięte od świata, nie miało nawet telefonu, a dostęp do niego miało tylko kilka osób. No to już odkrywam karty, przed wami niemiecka formacja Kraftwerk.

0: To cover wielkiego włoskiego przeboju, który śpiewał w latach 70. Umberto Tozzi, to słynna Gloria, na tym razem w wersji Lori Brangen. Za 17 minut będzie 20, żeby zgarnąć u nas podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Królowie Życia. No wcześniej trzeba było kliknąć na złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzieć w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. No a my oczywiście wieczorową porą wybieramy te najbardziej kreatywne. Po drugiej stronie telefonu jest Justyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Chciałem powiedzieć Sylwia, nie wiem czemu ktoś mi tutaj napisał Sylwia, to przecież Justyna dzwoni, prawda?
1: Oczywiście, tak.
0: Dobrze. Justyna droga, to gdzie ja cię zastałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
1: No, w Częstochowie, już sobie odpoczywam wieczorem po pracy.
0: Rozumiem, pracę masz lekką, łatwą i zapewne przyjemną i dobrze płatną.
1: No, oczywiście.
0: No, oczywiście, nie mogło być inaczej. Dobrze, Justyno droga, skoro napisałaś o Królowych Życia, no bardzo ładnie napisałaś, bo napisałaś, że Królowie Życia to, uwaga, sława, pieniądze, kobiety, wino i śpiew. A czemu nie mężczyźni, skoro pisała to kobieta?
1: Czemu nie mężczyźni?
0: No.
1: No bo pytanie było odnośnie mężczyzn, więc to jest sława.
0: No dobrze, chciałem cię troszkę złapać za słówka. Justyna, słuchaj, no spodobało mi się to naprawdę bardzo. Sława, pieniądze, kobiety, wino, śpiew. To Królowie Życia. No cudownie napisałaś. Powiedz mi, kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierasz na koncert?
1: No myślę, że to będzie moja przyjaciółka Ewelina.
0: No to słuchajcie, będziecie się, dziewczyny, nieźle bawić na tym koncercie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę pięknie, Justyna, w takim razie SMS-em albo telefonicznie powiedz swojej przyjaciółce, że wyjeżdżacie 29 maja do Warszawy na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk na jednej scenie. Panowie świętować będą 50 lat. W takim razie, Justyna, fantastycznego wieczoru ci życzę ze złotymi przebojami. Trzymaj się, pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
0: No a my wracamy do tych najpiękniejszych wieczornych dźwięków. Teraz Stevie Wonder.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: To już 20 na zegarach. Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Już za kilka minut gościem Tomka Brela w programie Cała Muzyka będzie Krzysztof Skiba, którego doskonale znacie choćby z zespołu Big Cyc. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz na dobry wieczór Lady Punk.

0: Moi drodzy, powiem szczerze, czekałem i udało się w naszym radiowym studiu programu Cała Muzyka, Krzysztof Skipa, zespół Big Cyc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Zespół Big Cyc od zawsze zaangażowany w walkę. Nawet jedna z waszych płyt nosiła tytuł Manifesto. Przeciwko czemu manifestował zespół Big Cyc na tej płycie?
1: To dobre pytanie, bo rzeczywiście manifesto kojarzy się z manifestem, ale to jest bardziej taki, wiesz, manifest nie przeciwko czemuś, tylko chyba za czymś. Za tym, żeby jednak walczyć o swoją młodość. To jest historia o tym, że wiek jest sprawą umowną. To znaczy, można być młodym, mając lat 70, a można być starym, mając lat 20. Wszystko zależy od naszej wewnętrznej harmonii, od naszego nastawienia do życia. My namawiamy ludzi, żeby byli nastawieni pozytywnie. I ta płyta w ogóle jest taka pozytywna, taka bardziej lekka niż te poprzednie, które były takie zaangażowane, publicystyczne, poruszały różne wkurzające nas tematy, irytujące ze świata, który nas otaczał, a no ile można, wiesz, być takim cały czas na barykadzie
0: i walczyć?
1: Tak jest. To miało dobry swój czas, natomiast to nie znaczy, że ta płyta jest jakaś tam, wiesz, wesołkowata, bo ona jest wesoła, ale nie wesołkowata, bo to jest właśnie jakby różnica. No i to jest takie trochę, wiesz, też taka z przymrużeniem oka oczywiście satyra na tych, którzy zbyt łatwo się poddają, że to jest taki jakby manifest właśnie ku temu, że dopóki słuchasz muzyki, dopóki masz hobby, dopóki masz pasję, dopóki ci się chce, nie da się zamknąć w tych przysłowiowych kapciach przed telewizorem, w takim, wiesz, jakby akwarium domowym, to na pewno wewnętrznie czujesz się młody i o taką młodość warto walczyć i warto zabiegać.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zespół Big Cyc zawsze był zaangażowany politycznie. No, tymczasem scena polityczna jakby zmieniła się nie do poznania od lat 80. Czy wy się nie obawiacie, że z czasem politycy albo świat polityki przestaną wam dostarczać pożywki?
1: No myślę, że ja bym się nie obawiał o to, że zabraknie nam tematów. No, żyjemy w takim kraju, gdzie naprawdę dużo się dzieje i to jest często wracający motyw taki, czy ty się nie boisz, że zabraknie ci pomysłów na żarty i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gdzieś tam wewnętrznie każdy ma z twórców jakąś taką obawę. Kiedyś ktoś ładnie powiedział, że piosenki do niego przychodzą i często, kiedyś przychodziły częściej, teraz przychodzą rzadziej i też tak bywa z twórcami muzyki rockowej, że czasem masz nagle jednego dnia 5 pomysłów na piosenki, a czasem coś na siłę chcesz napisać i nie wychodzi, trzeba się trochę dłużej tutaj pomęczyć i zastanowić i tak dalej. Natomiast ja bym się naprawdę nie obawiał, proszę Państwa, że w tym kraju owładniętym jakimś obłędem, no powiedzmy szczerze, to się powtarza już od wielu lat, to jest jakaś część naszej tożsamości narodowej, to wariactwo, to o tym przecież pisał Wyspiański w Wyzwoleniu, pisał w Weselu. My to wariactwo polskie dziedziczymy z pokolenia na pokolenie i właściwie przez 120 lat ono się nie zmieniło i jak sobie Państwo pójdą gdzieś obejrzeć Wyzwolenie Wyspiańskiego, to się okazuje, że oni 120 lat temu mieli podobne problemy jak my dzisiaj. No nie było co prawda internetu, ale pewne paranoje są niestety dziedziczne, więc tutaj jeżeli chodzi o brak tematów, to byłbym całkowicie spokojny. No ja nie wiem, czy Bareja by to wymyślił, jakby ktoś to umieścił w jakiejś komedii współczesnej, to pewnie pojawiłyby się opinie, że nie, no przesada, to nie jest możliwe. Okazuje się, że jest możliwe, że życie pisze najciekawsze scenariusze.
0: W Radiu Złote Przeboje dzisiaj Krzysztof Skiba. Ja pamiętam, jak to na początku lat 90. będziemy dzisiaj trochę podróżować pewnie w czasie. To był bodajże rok 91. W plebiscycie magazynu Teraz Rok mieliście nagrody w takich kategoriach jak, uwaga, zespół roku, przebój roku, autor tekstów i okładka roku. Takie mam wrażenie, że chyba od samego początku lubicie sobie wysoko postawić poprzeczkę.
1: No wiesz, później chyba aż takiego sukcesu nam się nie udało powtórzyć, ale faktem jest, że to ciekawe, bo to nie branża decydowała, tylko słuchacze i rzeczywiście no, rozbiliśmy bank, można powiedzieć. To było takie mocne wejście na rynek muzyczny, bo my byliśmy skromnymi chłopakami właściwie z podziemia, z takiego undergroundu, a nagle nasze piosenki okazały się na tyle ciekawe, że zawędrowały na pierwsze miejsca list przeboju, właśnie Berlin Zachodni, piosenka góralska, Kapitan Żbik, mówię o tych piosenkach z tej pierwszej płyty, która okazała się taka właśnie przebojowa, ona się sprzedała w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Oczywiście dzisiaj to nie jest możliwe, bo jest inny obieg muzyczny, ale wtedy były płyty analogowe jeszcze, no i przede wszystkim kasety jako taki podstawowy nośnik dźwięku. Oprócz tego jeszcze byliśmy dość mocno spiratowani, bo przypomnę, że te przemiany ekonomiczne, kapitalistyczne były tak dynamiczne, że jakby prawo nie nadążało nad tym, co się działo, i powstała jak grzyby po deszczu, powstały takie właśnie nielegalne wytwórnie, czy półlegalne pirackie, i właśnie które kopiowały nie tylko zachodnie przeboje, ale także przecież Tila w Kult i Bigcyca i zespół Ira i wiele innych, wszystkie te, które miały w tamtym czasie jakieś przeboje, a tak się złożyło, że Bigcyc właśnie produkował tych hitów wtedy dość sporo, więc to po prostu jest tak, że nie zawsze tak się uda od razu zachwycić publiczność, ale myślę, że widzowie, fani rocka docenili, że Bigcyc to jest po prostu coś nowego i przede wszystkim coś takiego, co nie było wcześniej. Znaczy wszystkie, jednak myśmy się różnili na tle tych całej masy tych zespołów rockowych. Mieliśmy swój charakterystyczny język, swój styl, robiliśmy jakieś happeningi i ta jakaś taki charakter pisma Bigcyca, bo to jest ważne, żeby zespół tak, no wiadomo, no nic nowego w muzyce się tam specjalnie nie wymyśli. No, podobno już 100 czy 200 lat temu jakiś artysta powiedział, że nic nowego i to się to powiedzenie się co jakiś czas powtarza, ale ważne jest, żeby taką swoją osobistą pieczątkę na muzyce odbić i Bigcyc to potrafił. Mamy taki swój charakter. Myślę, że każdy z Państwa, jeżeli zaczęłyby się jakieś tutaj piosenki lecieć, to każdy by już po refrenie, czy może pierwszych słowach zwrotki zorientował się, że to jest właśnie Bigcyc.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Nasza muzyczna podróż w czasoprzestrzeni jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy, ale też porozmawiamy o upływie czasu.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Próbuję sobie przypomnieć, ale chyba nie było żadnej przerwy w działalności tego zespołu. Nieczęsto się to zdarza, to jest taki wyczyn historyczny, bym powiedział.
1: Mamy swoje miejsce w historii, nie mieliśmy żadnego pustego sezonu. Jedyna przerwa, no to pandemia, ale to nikt na świecie nie grał. Przez 7 miesięcy był zakaz ze względów sanitarnych na występy. Właściwie to już gubimy się w ilości nagranych płyt, w ilości nagranych, zagranych koncertów czy nagranych teledysków. Ale jak to mówił kiedyś poeta, podróż trwa i to jest najważniejsze.
0: Podróżujemy w drugą stronę, czyli z lat 90. wracamy do teraźniejszości. Chociaż ponownie też zajrzę do kalendarza, no bo tak, w lipcu będą, które to urodziny?
1: No. Tak, odkryłeś moją skrywaną prawdę. No, szóstka z przodu, no nie ma się co tutaj śmiać, no taka jest prawda, taka jest okrutna prawda, licznik bije, czas leci, pan tarej, młodsi, nikt z nas młodszy nie będzie, ale właśnie ja trzymam się tej zasady, o której mówiłem przy okazji piosenki Manifesto, trzeba być po prostu młodym duchem i to jest najważniejsze, a kto by tam w tym wieku liczył lata?
0: Tak, ja pamiętam, jak to z Muńkiem Staszczykiem rozmawiałem na ten temat i on powiedział, że nie wie, kiedy to zleciało, generalnie problemu z upływem czasu nie ma, ale ta szóstka z przodu to już wygląda niepokojąco.
1: No, kiedyś to, wiesz, nie przypuszczaliśmy na przykład, że będziemy mieli kumpli w tym wieku, tak? Bo to, jak masz tam 30 lat, to ktoś, kto ma 40, 50, to ci się wydaje strasznie, strasznie stary. No, ale to wiadomo, ta granica się przesuwa. Później, jak masz 50 lat, to już masz kumpli, którzy mają 70, są starsi, ale ty też cały czas się czujesz jeszcze taki trochę od nich młodszy. No a teraz wiesz, no i to wygląda, ale naprawdę ja nie mam z tym problemu, dlatego że granie rocka odmładza, w ogóle bycie na scenie odmładza, to jest cały czas kontakt z fajnymi ludźmi, to jest cały czas niesienie jakiegoś sztandaru, wiesz, zabawy, jakieś możliwość, co zawsze mnie kręciło, jakiegoś namieszania, nakręcenia, jakieś, wiesz, zrobienia happeningów, nabrojenia trochę, mówiąc tak językiem takim właśnie takich zgrywusów. Bardzo, bardzo to powoduje to, że twoje życie nie jest nudne, że cały czas coś się dzieje i dzisiaj zdarza mi się zagrać na przykład dwa koncerty dziennie, albo zagrać jakiś program, bo też mam swoje programy komediowe, właśnie stand-upy, albo zagrać tam gdzieś o 18, 19 stand-up, a wieczorem jeszcze koncert i przemieścić się 200 kilometrów i następnego dnia to powtórzyć. Więc to powoduje, że nie masz czasu na nudę, a nawet jak już wracasz do domu, to też masz sporo pracy, bo właśnie, no, to masz jakiś pomysł na piosenkę, tu na książkę, cały czas udzielasz się twórczo i dopóki właśnie nie dasz się zamknąć w jakimś takim klimacie, nie wiem, właśnie tych słynnych przysłowiowych już ciepłych kapci i ciepłych kaleson na zimę, tylko będziesz cały czas w ruchu, to moim zdaniem zachowasz młodość ducha i to jest najważniejsze. Poza tym żyjemy też, warto sobie to uświadomić, no w epoce, gdzie te wszystkie bariery zostały przełamane. Kiedyś 100 czy 150 lat temu człowiek 40-letni to był człowiek już właściwie, a szczególnie mężczyzna, bo kobiety żyją trochę dłużej, to był, no, człowiek już taki prawie że staruszek i stojący nad grobem, a dzisiaj nie wiem, Johnny Depp ma tam sporo na karku, a jest nadal podziwiany przez kobiety na całym świecie, więc się okazuje, że można być dalej atrakcyjnym, mając jednak te parę dych na liczniku.
0: I tej myśli się trzymajmy. Słuchaj, skoro już rozmawiamy o upływie czasu, to teraz zadam ci może dziwne pytanie, ale tak, pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Albertem Hammondem, czyli autorem przebojów między innymi Tiny Turner, i on zrobił rzecz niezwykłą. Gdzieś tam w swoim domowym archiwum znalazł swoje nagrania sprzed 50 lat i nagrał duet z samym sobą, czyli facet w sile wieku śpiewający z nastolatkiem. Taką technikę mamy. Powiedz mi, gdybyś spotkał Krzysztofa Skibę z końca lat 80. tuż przed startem zespołu na przykład, to o czym byście pogadali? No, prócz tego, żeby zainwestować w Bitcoina.
1: Wiesz co? No to jest ciekawe. To jest takie trochę, wiesz, wróżenie z fusów i taka futurologia, bo wiadomo, że tego młodego nie spotkam. Ja w zasadzie, wiesz co, myślę, że nie popełniłem zbyt wielu. Każdy popełnił jakieś błędy, ale zbyt wielu tych błędów w życiu nie popełniłem i właściwie niewiele rzeczy żałuję. Nie wspominam życia w ten sposób, raczej wspominam te jasne strony i nie wiem, może bym mu powiedział tylko, żeby jeszcze więcej szalał niż to robił. Tak mi się wydaje, że jeszcze bym byłem za spokojny, mimo że nabroiłem trochę w życiu. Taki mam charakter, taki mam, to jest, mój kolega określał to, że to jest kwestia białka, tak? Jedni mają takie białko, że mogą siedzieć w urzędzie i pracować w jakiejś takiej praca biurowa i ich to kręci, a inni są tacy, że muszą być non-stop w trasie i bez koncertów, bez występów, po prostu źle się czują, usychają. To jest domena mojego życia i nie wiem, no wiadomo, że teraz mam, to jest normalne i oczywiste, że mam po tych wielu latach na scenie jakieś większe doświadczenie, a jak człowiek jest taki młody, no to jest wiadomo, jakby z motyką na słońce, czy jak to ktoś kiedyś powiedział, z brzytwą na czołgi, nie kalkulujesz za bardzo, wiesz, co ci się opłaca, co nie, tylko po prostu to robisz. Nie wiem, czy bym, raczej nie mówiłbym mu, słuchaj Krzysiek, tak, zwolnij trochę, tylko chyba bym mu mówił odwrotnie, wiesz co, przyspiesz.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mamy mnóstwo tematów do poruszenia, dlatego też chyba przyspieszymy. Za chwilę wracamy.

0: Krzysztof Skiba, zespół Big Cyc. Tak sobie myślę, że energii na scenie może wam pozazdrościć chyba nie jeden nastolatek. A skoro o tym mowa, to ja sobie uświadomiłem, że chyba istnieje coś takiego jak tak zwana stara gwardia, to w cudzysłowie oczywiście, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Wandą Kwietniewską i ona mi opowiadała o swoich pokoncertowych aktywnościach, że w dalszym ciągu, mimo tylu lat, lubi sobie poimprezować i co ciekawe, czasami młode pokolenie kompletnie nie dotrzymuje im kroku, jeżeli chodzi o imprezowanie po koncertach. Słuchaj, jak to jest u was? Czy wy po koncercie też lubicie w cudzysłowie posiedzieć sobie?
1: Słuchaj, potwierdzam, znam Wandę Kwietniewską bardzo dobrze, to jest fantastyczna dziewczyna i niestety, no kobieta petarda, po prostu kobieta, której wiek się nie trzyma, lata się jakby jej w ogóle ten jej metryka w ogóle jest tutaj czymś kompletnie nieistotnym. Ma cały czas power, cały czas ochotę do grania. Widać zresztą to po tym, jak występuje na scenie. To jest kobieta, która cały czas ma apetyt na granie i apetyt na występy i to jest ważne, to publiczność to widzi, prawda, że artysta tam odgrywa kolejne swoje hity bez jakiegoś specjalnego przejmowania się, czy jest po prostu zaangażowany, tak jak właśnie Wanda. A co do imprez, no cóż, no, napisano na ten temat, wiesz, tony analiz i nakręcono 150 filmów. Myślę, że o imprezach Big Cyca też można by nakręcić 3 niezłe seriale sensacyjno, słuchaj, przygodowe. Ale wiesz co, no nie ma co ukrywać, że te największe imprezy i wariactwa to już są za nami. No teraz po prostu mamy doświadczenie, bo słuchaj, kiedyś jak jesteś młody, to często bywało tak, że nie potrafisz obsługiwać pewnych sytuacji. No na przykład nie masz świadomości swojej własnej kondycji, że następnego dnia jest koncert i też musisz być w dobrej formie i tak dalej. Poza tym, wiesz, no młody organizm więcej zniesie. Natomiast dzisiaj to wszystko, cała ta scena muzyczna, to chyba tylko właśnie tak jak powiedziałeś, stara gwardia trzyma pion w tych sprawach, bo ta scena muzyczna tych młodszych wykonawców zrobiła się no, strasznie grzeczna. Ona jest taka wręcz aż zagrzeczna. Taka, to są takie po prostu bardzo dobrze wychowane, grzeczne dzieci, które oczywiście są sympatyczne, no ale czegoś im brakuje. Brakuje im tej ikry, brakuje im tej takiej złotej jakiejś, wiesz, takiej sygnału z kosmosu, no jakby tej złotej iskry, która powoduje, że czujesz, że obcujesz z kimś, kto jest poetą, kto jest na przykład, wiesz, jakimś artystą, zwierzęciem scenicznym i tak dalej. To są dobrze skrojeni, dobrze przygotowani do promocji, do tych social mediów, do tego nowoczesnego świata ludzie, którzy wiedzą, jak trochę to są takie chodzące komputery. Oni wiedzą, że o tej się muszą położyć, o tej muszą wstać. Tu mają przygotowane już wyprasowane spodenki, tu mają, wiesz, wyprasowane koszule i trochę kiedyś ci muzycy byli bardziej szaleni. Może mniej zarabiali pewnie, może też nie mieli innej perspektywy oprócz tego, żeby się wyhasać i wykrzyczeć, ale no, rzeczywiście to nawet, wiesz co, uczestnicy festiwali to jakby powtarzają tą prawdę, że kiedyś na festiwalach takich czy innych, czy festiwal w Opolu, czy w Sopocie, czy jakieś festiwale rockowe, to ta socjeta muzyków to tworzyła jakąś taką jedną społeczność. Ci ludzie w hotelach muzykowali, ktoś gdzieś zawsze było jakieś pianino, fortepian, ktoś wyciągnął z pokoju gitarę i były spontaniczne dżemy, muzykowanie, śpiewanie dla przyjemności, nie dla pokazu. Dzisiaj, jeżeli ktoś robi jakiś występ taki gdzieś tam, nie wiem, na korytarzu czy niemalże w toalecie, to zaraz go sfilmuje i robi to, żeby kogoś szokować, tych widzów. A kiedyś robiono to po prostu dla przyjemności. Zatraciliśmy chyba taką, mnie, ale może część środowiska zatraciła taką przyjemność grania, przyjemność muzykowania. To wszystko jest takie korporacyjne, wiesz, wyrachowane. Teraz jedziemy w trasę, teraz nagrywamy płytę, teraz robimy przebój, teraz robimy promocję i tak dalej. Brakuje tej iskry szaleństwa. To na pewno tutaj miałeś rację prezentując i Wanda Kwietniewska też miała rację prezentując taki właśnie pogląd.
0: A propos Starej Gwardii, słuchaj, podróżujemy trochę w czasie, teraz będziemy podróżować do przyszłości, bo znalazłem w waszym terminarzu na fantastyczne wydarzenie koncert pod tytułem Zadzwońcie po milicję. Skład jest absolutnie fantastyczny. Słuchaj, skąd pomysł na takie wydarzenie?
1: Są to bardzo fajne koncerty, robione w hołdzie po prostu tym wszystkim, którzy w stanie wojennym walczyli z komunizmem, ale także to jest taka podróż sentymentalna. Przeboje z tamtych czasów, zespoły z tamtych czasów, tak są właśnie dobrane. Koncert ma niesamowitą oprawę. Są grupy rekonstrukcyjne ZOMO, które oczywiście z przymrużeniem oka prezentujemy na scenie. Ja jestem przebrany w mundur milicyjny i prezentuję się jako sierżant z Kiba i wymyślam różne żarty właśnie związane z tamtym okresem. Mamy nawet taki słowniczek stanu wojennego, różne konkursy związane właśnie z filmami z tamtych czasów, programami telewizyjnymi, nie wiem, gazetami, pismami, które się ukazywały z jakimiś przedmiotami marzeń. Przecież w PRL-u te przedmioty marzeń, obiekty marzeń były zupełnie inne niż dzisiaj. Wtedy marzono na przykład o, nie wiem, rowerze Wigry, o butach Relax, o takich przyziemnych, małych sprawach, które dzisiaj należałyby do jakiegoś muzeum staroci. Ale wtedy były to topowe gadżety, jak

0: to jest bardzo fajna, bardzo udana trasa. Mam nadzieję, że trasa będzie się rozwijała, rozkręcała i dotrzemy też do wielu innych miast.
1: Krzysztof Skiba dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Skoro już tak podróżujemy w czasie, to za moment cofniemy się kilkadziesiąt lat wstecz i zajrzymy do pewnej niezwykłej książki.

0: Radio Złote Przywoje, tu program Cała Muzyka, dzisiaj wśród gości Krzysztof Skiba. Słuchaj, skoro jedną nogą jesteśmy dzisiaj w poprzednich dekadach, to muszę cię zapytać o jedno, bo pamiętam w książce Komisariat Naszym Domem pojawiły się dokumenty dawnej Służby Bezpieczeństwa, donosy na twój temat i na temat kolegów. Czy ty sprawdzałeś, co tam w IPN-ie jest na twój temat?
1: No tak, tak. Pisząc książkę, napisałem dwie książki takie wspomnieniowe. Jedna książka nazywa się Artyści, Wariaci, Anarchiści. Tą książkę napisałem wspólnie z Jarkiem Janiszewskim, wokalistą Bielizny, i z Pawłem Koniem Konakiem, znanym z Totartu i programu La Lamido. I to była książka dotycząca gdańskiej alternatywy. My opisywaliśmy to gdańskie podziemie kolorowe, artystyczne z czasów stanu wojennego. Natomiast była też druga książka pod tytułem właśnie, którą wspomniałeś, czyli Komisariat Naszym Domem. I pierwszą teczkę podarował mi dziennikarz. Słuchaj, była ta moda na sięganie do tych teczek, grzebanie w tych teczkach. Ja jakoś specjalnie nie byłem, podniecony tym, że gdzieś tam się dowiem, kto na mnie donosił, czy że będę czytał te, trzeba było złożyć jakieś, wiesz, te dokumenty. W sumie to są papiery stworzone przez oprawców, czyli przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale tak się złożyło, że miałem urodziny i słuchaj, dziennikarz pewnej stacji telewizji i powiedział: Skiba, ja kręcę taki film o stanie wojennym i właśnie musiałem przejrzeć różne papiery, między innymi dorywałem się do twojej teczki i ją skopiowałem i mogę ci ksero odbitki z tej twojej teczki przynieść. No i rzeczywiście była to dosyć fascynująca lektura. Dowiedziałem się o tym, że od 1984 roku miałem podsłuch telefoniczny w domu. No właśnie, były też te lektura niezbyt przyjemnych donosów na mój temat, gdzie tam TW Jola na przykład, przy czym TW Jola mógł być Andrzejem, no wiadomo. Wiesz, pisał o mnie różne tam historie, że tam organizuje w klubie Balbina jakiś koncert i tam, wiesz, no tego typu historie. Dowiedziałem się też z tej teczki, że człowiek, który mnie zatrzymał w Jarocinie, funkcjonariusz SB, miał na nazwisko Wesołek. No więc, wiesz, Wesołek zatrzymał Wesołka, można powiedzieć. Jakby taka pewna metafora tutaj się też, wiesz, dokonała nieświadomie. A potem jeszcze okazało się, że de facto ja mam dwie teczki. Jedna część papierów na mnie zmieści się w tak zwanym SOR, to jest sprawa operacyjnego rozpoznania. To jest kryptonim Alternatywa. To są te czasy, kiedy ja rozrabiałem razem z kolegami w podziemiu w Gdańsku. A z kolei w Łodzi, gdzie studiowałem, gdzie wyjechałem na studia, bo maturę robiłem w Gdańsku, specjalną teczkę mi poświęcono i to jest teczka, czyli SOR, sprawa operacyjnego rozpoznania Jantar. Czyli Jantar, dawna nazwa bursztynu. Trzeba przyznać, że funkcjonariusze SB dość poetycko mnie tutaj określili. Byłem tym bursztynem na łódzkiej ziemi. Przybyłem z Gdańska. No i tam już są właśnie różne takie, wiesz, raporty z akcji, z happeningów, donosy, kto trzymał jaki transparent. Powiem ci, że one też pełnią, na przykład te raporty z happeningów, milicyjne meldunki, pełnią też rolę takich, wiesz, pewnej kroniki teatralnej podziemia. Bo ja już nie pamiętałem, kto jaki transparent news, co tam dokładnie się działo. Znaczy, no, wiesz, wtedy nie było tak dużo kamer, jak dzisiaj, że każdy ma w telefonie komórkowej kamerę. Niektóre akcje były sfilmowane, ale tak naprawdę takie happeningi, demonstracje, akcje były, to jest rzecz bardzo ulotna, tak? Ona jest, dzieje się tu i teraz, a za chwilę o niej zapominamy. A tu nagle, po latach tam 30 czy 40, masz raport milicyjny, że ten i ten był tak ubrany, ten i ten niósł taki transparent, więc wiesz, bo odświeżyłem sobie pamięć o tych różnych akcjach i byłem jakby zaskoczony taką drobiazgowym opisem tych niektórych happeningów, co czasem było zabawne, a czasem było przerażające.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, wracamy w takim razie do rzeczywistości, żeby zakończyć miło i sympatycznie. Zapytam cię o twój wolny czas. Powiedz mi, masz jakieś ukochane, ulubione miejsca? No bo nie ma co ukrywać, że nagrywając piosenkę Jedziemy na Chorwację, zainspirowałeś pewnie setki tysięcy Polaków.
1: Tak, tak. No, to jest zresztą też ciekawostka, bo wokół tytułu tej piosenki narosły różne spory purystów językowych, którzy protestowali przeciwko tej takiej popularnej formie, tak? Bo prawidłowo powinno być Jedziemy do Chorwacji oczywiście, ale ponieważ przyjęło się, że jednak pół Polski, a może i cała Polska mówi Jedziemy na Chorwację, więc zespół tutaj zastosował taki trik, że odwołujemy się do tego w vox populi, tak, że popularne jest takie sformułowanie, chociaż może nie do końca jest eleganckie językowo. Myślę, że profesor Miodek i profesor Bralczyk zgłosiliby tutaj votum separatum. Natomiast ulubione miejsce na wakacje, ja w ogóle uwielbiam, to nie jestem tutaj jakby, wiesz, jakoś szczególnie oryginalny, uwielbiam wszystkie miejsca, gdzie jest woda, czyli wiesz, jeziora, morze, mimo że pochodzę z Gdańska i urodziłem się nad morzem, a mój ojciec był marynarzem i razem z ojcem pływałem po morzach i oceanach, jak byłem nastolatkiem i to tak naprawdę, wiesz, zaliczyłem kilka takich poważnych rejsów, to były statki handlowe, ale na przykład zaliczyłem burzę na Biskaju, to każdy, kto pływał na statkach, to wie, że Biskaj to jest bardzo niebezpieczne, bo tam strasznie wieje i po prostu fale są, dochodzą do 20 metrów, więc to takie historie, i nie ma wtedy twardzieli, słuchaj, żyga cała załoga, wiesz, od najbardziej wytrawnych marynarzy po kapitana okrętu, ale generalnie takich marzeń jakichś wakacyjnych też szczególnie nie mam, bo większość jest spełniona. Takim marzeniem dla mnie były na przykład wyjazd do Japonii czy do Meksyku i oba już spełniłem. Myślę, że mam jeszcze takie marzenie, żeby wybrać się w taki, tylko właśnie ciężko jest dopasować tutaj terminy, bo jak są terminy tej wycieczki, to ja mam zajęte poprzez właśnie koncerty zabukowane już i jakoś tam po prostu podpisane umowy, więc nie mogę tego zerwać, ale są takie rejsy statków pasażerskich na Karaibach. Mhm. I właśnie każdego dnia jest się na innej wyspie i to mnie kręci, bo ja bardzo z racji rodzinnych lubię zapach portu, zapach statku, zapach tawotu, lin, bo mi to kojarzy się właśnie, lin statkowych, cum, mi to kojarzy się ze statkiem, z dzieciństwem po prostu, bo mój ojciec był marynarzem i zawsze tatę się żegnało, ale też tatę się witało, jak przyjeżdżał gdzieś tam z Australii, czy z Nowej Zelandii, czy z Chin, czy z Azji, gdzieś z jakichś takich, z Wietnamu Południowego, jakichś takich bardzo dalekich, ciężkich rejsów, to wtedy stało się na kei i się czekało, aż po prostu statek dobije do kei i rozłożą trap i będzie można wejść na statek, więc taki rejs po Karaibach, taki trochę szlakami, piraci z Karaibów, wiesz, myślę, że jeszcze sobie na pewno zafunduję, tylko właśnie no, muszę wcelować się w jakiś taki moment, że nie będzie koncertów przynajmniej przez 2 tygodnie.
0: Krzysztof Skiba dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za miłe, sympatyczne pytania. Mam nadzieję, że nie udało nam się Państwa jakoś szczególnie znudzić, że była to ciekawa rozmowa i że Państwo być może z tej rozmowy wyciągniecie jakieś ciekawe wnioski i one pomogą Wam przetrwać kolejne 5 minut.

późny poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 21, a już za kilka minut zapraszam Was na niezwykłą historię zespołu Phil. Piotr Kupicha opowie Wam także, jak rodziły się te największe Złote Przeboje zespołu. Na to spotkanie gorąco Was zapraszam, a już teraz w Radiu Złote Przeboje na dobry wieczór Eric Carmen.

0: Piotr Kupicha, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. Odkryjemy i sprawdzimy specjalnie dla Was, gdzie Piotr Kupicha wypoczywa pomiędzy koncertami. Sprawdzimy także, gdzie najchętniej pisze mu się te słynne, wielkie dzieła zespołu Phil. No i także odrobinę prywatności, mam nadzieję, Piotr Kupicha nam zdradzi. Ale jego wielka przygoda z muzyką zaczęła się już w szkole.
1: To była Szkoła Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. I to taka szkoła z tradycjami, bo kierunek techniczny na Śląsku kiedyś był bardzo, bardzo mocny. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe robiły super przepustkę do Politechniki Śląskiej. To się oczywiście teraz zaciera, możesz sobie wybrać co chcesz, albo w ogóle nie studiuj, zdobywaj wiedzę gdziekolwiek. I to była taka szkoła, w której musiałeś chodzić w garniturze. Tam musiałeś być full garnitur, full od bucików po prostu, poprzez górę, krawat musowo, obowiązkowo krawat. Biała koszula i tak dalej. Także ta szkoła gdzieś tam przenosiła takie standardy na te młode osoby, które szukały swojej drogi. I rzeczywiście szkoła była wymagająca, ale na przykład nie kiblowałem, udało mi się.
0: Edukacja lidera zespołu Phil nie zawsze układała się tak, jak sobie by to Piotr życzył.
1: Postanowiłem wybrać się do dziekanatu Akademii Muzycznej w Katowicach na Krasińskiego, no i pytam, czy ja bym mógł, że chciałbym, że ten. I chyba trafiłem na jakiegoś takiego profesora, który zapytał się, a czy ty w ogóle masz jakąś wiedzę, czy ty potrafisz. No ale to ponoć nie trzeba mieć wiedzy, bo ja piszę, tworzę do szuflady, dużo gram na gitarze, szukam melodii i tak dalej. A on mi mówi, no ale ty, jak ty nie masz podstaw, ja mówię, no ale to na tym kierunku, tak bardzo grzecznie mówię, czy na tym kierunku, czy jak pójdę wieczorowo, czy trzeba mieć jakieś podstawy, czy mnie nauczycie, no to jest bez sensu. I pamiętam, że on to tak powiedział w taki sposób, że mnie totalnie, tak jak może dorosły zniechęcić dzieciaka, nie, że po prostu coś mu tam powie niefajnego. Ale on to wtedy powiedział niefajnie, no i musiałem popełnić ten błąd i zacząłem grać po broka.
0: Piotr Kupicha to artysta, który zawsze dużo czasu poświęca swoim fanom. Ostatnio zapytałem go, czy pamięta jeszcze te pierwsze koncerty zespołu Phil, jak wtedy reagowała publiczność na jego piosenki.
1: Gdzieś taka naturalna szczerość, która biła z nas, jak graliśmy, jak się komunikowaliśmy z publicznością, w jaki sposób rozmawialiśmy z nimi poprzez muzykę. No, byliśmy ewidentnie partnerami, takimi partnerami, po prostu towarzyszami broni, że tak powiem, publiczności. Oczywiście wszystko się zmienia i teraz nie można też teraz spojrzeć, a było tak, a ten. Teraz, tak jak też wspomniałem do wcześniejszej naszej rozmowy, bardzo ważnym jest to, żeby w pewnym momencie nie tylko słyszeć pisk, ale też słyszeć własną duszę. I to w tym momencie, jak słyszysz własną duszę, jesteś w stanie zastanowić się nad swoimi dobrymi i słabymi stronami i przekazać to publiczności w sposób nowy, świeższy, może nie świeższy, ale taki, żeby ci po prostu ufali. A Phil jest cholernie skutecznym koncertowym zespołem. My jesteśmy przede wszystkim koncertowym zespołem.
0: A ten koncert zespołu Phil zawsze Piotr Kupicha wspomina z wielką przyjemnością.
1: To właściwie była impreza zamknięta dla banku, dla dużego banku. Impreza zamknięta i pamiętam, że na scenie było pełno motocykli, takich pochodnych Harley'a. Dziewczyny takie ubrane, bo to była taka impreza bardzo rock'n'rollowa, rockowa. My wtedy graliśmy same rockowe standardy, takie jak na przykład graliśmy Gunsów, same takie po prostu YouTube, Bon Jovi. Czyli graliśmy tak, coverowaliśmy i gdzieś przemycałem na przykład piosenkę, mówię, pytałem się ludzi, teraz wam zagramy na przykład Pokaż na co cię stać, może wam się spodoba. Także już wtedy te piosenki były. Także fajnie, no to takie czasy, pierwszy koncert, pamiętam, to był taki bardzo rock'n'rollowy, motocykle na scenie, no fajnie.
0: Po takiej serii energetyzujących koncertów trzeba gdzieś ponownie naładować te akumulatory przed kolejnymi wielkimi trasami koncertowymi po Polsce. Piotr Kupicha najchętniej z przyjaciółmi wypoczywa w górach.
1: Góry mają to do siebie, że góry dają ci pewną odskocznię od dnia codziennego. Bardzo fajnie jest żyć dniem codziennym, bo wszyscy żyjemy dniem codziennym, ale fajnie jest też czasami spojrzeć na swoje własne problemy i też na problemy innych, jak właśnie takimi oczami gór, czyli wiatr wieje, jest pogoda albo nie ma, wszyscy są szczęśliwi, jest jakaś tam symbioza. Góry góry nam dają pewną symbiozę i to wtedy daje nam takie poczucie oderwania się, bo nieraz jest tak, że zasuwamy, coś nas wyprowadzi z równowagi, ale musimy się na to uodpornić, bo po prostu nie da się tak zrobić, żeby było 5 dni spokoju i nagle 6 też ma być spokojny. No dobra, może i będzie 6 spokojny, ale nie zawsze tak jest. Wtedy nagle coś się dopada, dostajesz jakiś telefon, coś tam się wydarzyło, coś jest nie po drodze po prostu z naszymi myślami, wtedy zaczynamy się denerwować. Wtedy właśnie góry dają ci taki zapas nawet na wiele tygodni takiego dystansu do świata.
0: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. No a już niebawem opowie nam także, jak rodziły się te słynne złote przeboje grupy Phil. Zostańcie z nami.
2: Pewnego Razu w Muzyce.

0: Zespół Phil i Piotr Kupicha, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. On wielokrotnie w każdym wywiadzie powtarza, że kocha góry, ale kiedyś stanął przed najwyższym szczytem Alp, no i postanowił na tą górę po prostu wejść.
1: To było wyzwanie, bo wybraliśmy się do Chamonix, do Francji po to, żeby zdobyć Mont Blanc, ale tutaj chcieliśmy zrobić pewne takie wydarzenie, bo jeszcze nikt nigdy nie wziął żadnego instrumentu na Mont Blanc i nikt nigdy tam nie zagrał. I postanowiliśmy z kumplem, że ja zabiorę gitarę. Do tego wziąłem miękki futerał, żeby to założyć na szelkach na plecy. No i muszę przyznać, że to było ogromne wyzwanie, bo założyłem sobie, jak to się mówi na Mazurach, założyłem sobie takiego grota na plecy, który jak zaczęło wiać, a tam wieje, to myślałem, że nie zwieje. Tam są też takie przejścia dosyć wąskie, gdzieś jest jakaś przełęcz.
2: Przeciągi.
1: To pięknie powiedziane, kurczę, idealnie. No, widzisz, jak fajnie. Słuchajcie, tam są straszne przeciągi na Mont Blanc. I czułem, że wieje. Oczywiście szliśmy na lotnie, czyli ja byłem połączony z drugą osobą, żeby się nic takiego, żeby mnie nie zwiało. No i tak sobie wchodziliśmy po kolei. Pamiętam, że ta końcówka była dla mnie trochę ciężka, bo robiłem kilkanaście kroków, po czym musiałem zrobić przerwę. Po prostu brakuje tlenu. I w takich średnio wysokich czy wyższych górach jest tak, że idziesz około 10-15 kroków i nie jesteś w stanie zrobić więcej. Mi zaczęło brakować trochę tlenu, godzina była już taka dosyć późna i wtedy tylko i wyłącznie spokój, opanowanie może cię uratować, żeby też tak trochę nie zwariować, żeby nie próbować to też uczy trochę pokory. Ale już na samej górze wyjąłem to swoje wiosło, wziąłem gitarę i zagrałem taką piosenkę z mojego repertuaru Zostań ze mną. Jak zacząłem śpiewać w górnych rejestrach, czyli tak chciałem być taki profes i zaśpiewam tak jak się śpiewa, zaśpiewam jak się śpiewa pod prysznicem i tak, no to fajnie. Tam się nie da śpiewać, bo tam po prostu jak wchodzisz na takie górne rejestry, to momentalnie tam ci to wszystko jest obkurczone i ja pamiętam, a teraz po prostu King Kong przyszedł, złapał za gardło i spadaj, w ogóle to. Ale spróbowaliśmy i jesteśmy dumni z tego, że spróbowaliśmy zaśpiewać. Jesteśmy pierwszymi Polakami, którzy wnieśli gitarę, zaśpiewali, zagrali.
0: Piotr Kupicha poza pasją do gór lubi także dobrze zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze i inwestuje nie w akcje, ale w motoryzację.
1: Znaczy inwestuje, a bardziej wynajmuje mieszkania, zawsze kupuje jakieś nieruchomości, kupuje ziemię. To raczej jest takim moim, konikiem to jest za dużo powiedziane, bo ja po prostu patrzę zdroworozsądkowo na mój zawód. Cieszę się, że mamy tam ileś koncertów, cieszę się z jakości tych koncertów, cieszę się, że jesteśmy zapraszani, że jakiś tam bagaż przeboi jest, natomiast trzeba tak być. Ja jestem inaczej. Często o tym powtarzam, nawet jak byłem mniej szczery w wywiadach, to powtarzam, że jestem trochę niedowiarek, czyli jestem trochę wychowany tak asekuracyjnie, czyli w jakiś sposób czuję się zabezpieczony. Mam też w swojej kolekcji stary samochód, który jest fantastyczny, uwielbiam go, kocham go nad życie i uwielbiam tym samochodem jeździć, jestem strasznym samochodziarzem.
0: Nie tylko wspinaczka górska czy jazda na motocyklu najlepiej relaksuje Piotra Kupichę tuż po koncercie. Uwielbia także ten czas pomiędzy koncertami spędzać w domu, a tam czekają także obowiązki. Niedawno zdradził nam, że najchętniej to on obowiązki domowe przejmuje, kiedy jest dobrze naładowany odkurzacz.
1: Jest taki przenośny odkurzacz, taki dwa w jednym. W gniazdku ma bazę i wyjmujesz i odkurzasz. Bardzo fajna rzecz. Ja nie cierpię na przykład kosić trawy. No kiedyś może tak, ale teraz już nie. I są takie kosiarki, które same zasuwają. I słuchajcie, to jest mega fajny temat. Taka kosiareczka jest w bazie, ona sobie wyjedzie, skosi, wróci do bazy. Teraz są takie idioto urządzenia jak komórka po prostu. To też, trawkę mam zawsze skoszoną.
0: A propos domowego ogniska, niedawno Piotr Kupicha zdradził nam, kiedy tak naprawdę on wybiera się na zakupy, bo jest taka odpowiednia pora.
1: Zasuwam późnym wieczorem, robię potrzebne zakupy. Ja oczywiście zawsze mam karteczkę, bo to jednak głowa artysty tam nie jest jakaś taka ale karteczka zawsze jest jakaś napisana i aha, i jeszcze to, co zawsze kupuję nie wiadomo po co i tego jest powiedzmy zapasu na 2 lata, to zawsze jakieś proszki kupuję.
0: Piotr Kupicha jest gwiazdą tego wydania programu Pełnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Wy, kochani, bądźcie z nami bardzo blisko, bo już za moment Piotr zdradzi nam historię powstania tej oto piosenki.

0: Lider zespołu Phil, Piotr Kupicha, jest dziś gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. Niedawno zapytaliśmy go, czy po przekroczeniu 40 lat i paru lat ładnych już na scenie zrobił sobie jakieś małe podsumowanie dotychczasowej drogi prywatnej i muzycznej.
1: Jest coś takiego, że człowiek idąc przez życie, taki młodszy człowiek, nad wieloma rzeczami się kompletnie nie zastanawia. Teraz osoby, które przeżywają to, co ja przeżyłem tam 7 lat temu, na przykład, nie wiem, jakiś rozwód czy coś, no to na pewno podpowiedziałbym dużo jakichś takich innych złotych myśli niż wtedy. Nie mówię, że kiedy nie ma miłości, no to rozwodzić się, to w ogóle nawet nie ma dwóch zdań, ale też człowiek bardzo często młody działa tak trochę po omacku i cieszę się, że u mnie z Eweliną miłość jest i to jest... nie wiedziałem, że tak może być, a jest to możliwe, żeby się ludzie kochali dłużej niż ileś tam. Także cieszę się, że mam Ewelinę i sobie razem budujemy to życie. Natomiast jest człowiek młody, no musi trochę tak się przeciorać, tak trochę przeczołgać, jakbyś był na takim jakimś survivalu. I dopiero takie doświadczenie pokazuje, że no jest kilka rzeczy, które na pewno bym zrobił. Myślę, że przede wszystkim z większym spokojem i szacunkiem.
0: Piotr Kupicha, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Piotr wielokrotnie w wywiadach powtarza, że jest dumny, że jest hopem ze Śląska.
1: Jestem urodzony, wychowany w Katowicach. Można powiedzieć, że jestem synek ze Śląska. Już może nie jestem synek gruby ani chuty, bo to przypada na czasy dziadków i ojców, bo ojciec w Hucie Batory pracował, ale rzeczywiście był duży, nie wiem jak to powiedzieć, nakład, czy był duży nakład na to, żebyśmy mieli zawód. I ostatnio z mamą na ten temat rozmawiałem, że dlatego była szkoła techniczna, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, jestem po aparaturze kontrolno-pomiarowej i dlatego była Politechnika Śląska, tutaj skończyłem inżynierię materiałową. Po to było, żeby na wypadek, gdyby mi wszystkie struny w gitarze strzeliły, albo na przykład te wokalne, ale to wtedy jeszcze nie myślałem o śpiewaniu, to musiałbym na przykład robić na jakiejś obrabiarce CNC.
0: Słuchacie programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Gwiazdą tego odcinka jest Piotr Kupicha, lider zespołu Phil. A propos zespołu, Piotr niechętnie zdradza to, co dzieje się za kulisami koncertów, ale niedawno opowiedział nam o tym, jaka w zespole panuje atmosfera.
1: Nie chciałbym zapeszać kolejnych lat, ale gramy ze sobą 12 lat. Jesteśmy jedną brygadą, która poznała się jako mali, biedni chłopcy, a gramy do dnia dzisiejszego i gramy na różnych fajnych imprezach i możemy bawić publiczność, możemy być bardzo blisko tej publiczności, rozmawiać z nią, uśmiechać się do nich. Lata temu zaryzykowałem takie stwierdzenie, że mógłbym za chłopaków zespołu obciąć sobie rękę. I wtedy dziennikarz zapytał się, a język też byś sobie obciął? Ja mówię, a to nie wiem, no ale tak naprawdę jestem pewny za nich, dogadujemy się, nie obrażamy się na siebie. Kiedyś bywało różnie, no jechaliśmy busem, już teraz nie pamiętam, chyba prowadził klawiszowiec, basista mu grzebał w nawigacji tam GPS. I ten mu przyhamował po prostu na złość, żeby ten mu przestał grzebać, więc ten poleciał na szybę. Właściwie teraz po latach wspominamy tylko jako taka zabawna anegdota. Teraz już takie sytuacje się nie zdarzają, ale tak jak obserwuję chłopaków, to niech ta dobra energia nas nie opuszcza.
0: To jeśli już ta dobra energia się pojawia, to warto ją przelać na papier, aby stworzyć choćby takie muzyczne dzieło zespołu Phil, jak ten numer.

0: A gdy jest już ciemno, to jeden z wielkich przebojów zespołu Phil. Podobno impulsem do napisania tej piosenki był pewien incydent w pewnym barze.
1: A gdy jest już ciemno, to jest takie trochę właśnie przeniesienie takiego trochę... Ja bym to przeniósł na życie studenckie, bo ja pamiętam, że ten tekst pisałem, jak jeszcze kiedyś siedziałem w knajpie. Uwaga, teraz opowiadanie pikantne. Siedzi sobie Piotr Kupicha gdzieś tam w knajpie razem z kolegą Michał Jagiełło. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mega fajny kumpel ze studiów. No i siedzi sobie laska z chłopakiem, no i widzę, że się nudzą. No to my już wypiliśmy po 2 czy 3 wściekłe psy. No ja tej lasce pokazuję, żeby do nas się dosiadła. Nie miało to znaczenia, czy z kim siedziała, czy coś. Po prostu jak to młodzież. A ona tak coś pokazuje, coś tam oczami, ale wyczuliśmy, że jej się oko świeci. Lewe czy prawe, już nie pamiętam. W pewnym momencie ona wychodzi z tym kolesiem. My siedzimy, no to dobra, jest porażka. Ona za chwilę wraca, wiesz co, musiałem się go tylko pozbyć. No i tak potem impreza się toczyła do rana. No to tak właściwie ten rock'n'roll był zawsze.
0: I ten słynny rock'n'roll króluje także znakomicie w piosenkach zespołu Phil. Czym jeszcze zaskoczy nas Piotr Kupicha? O tym przekonamy się już za kilka minut w programie Pewnego Razu w Muzyce. Zostańcie z nami.
2: Pewnego Razu w Muzyce.

Piotr Kupicha, lider zespołu Fil, jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na fragment piosenki, która, słuchajcie, jest ostatnio bardzo często odtwarzana w internecie, jeśli chodzi o wielkie muzyczne dzieła tego zespołu.

0: Jak Anioła Głos, to teraz posłuchajcie, jak zrodził się pomysł na ten przebój.
1: Jak Anioła Głos to jest jakaś wypadkowa dobrych myśli, dobrej duszy, dobrej chwili, dobrego dojrzewania, dobrego momentu, bo Jak Anioła Głos opowiada o rzeczach pięknych, to na pewno, opowiada o pewnym zwrocie akcji w twoim życiu, bo na rozstaju dróg stoi dobry Bóg, gdzieś... Wypadkowa tych wszystkich rzeczy, czyli duszy, głowy, nie wiem, serca, wszystkiego gdzieś spowodowało, że udało mi się popełnić taki tekst i napisać takie słowa. Myślę, że jest trochę tak, że dobry człowiek, czy dobry Bóg, czy ktoś, kto nas otacza sobą, jakaś taka bratnia dusza to może być. Często pomaga nam w wybraniu dobrej drogi, a my jako ludzie jesteśmy cholernie omylni. My po prostu lubimy popełniać błąd za błędem. Nieraz nie w ogóle nie wyciągamy wniosków, brniemy dalej w jakieś ciemne zaułki. I chyba ta piosenka to jest taka podpowiedź dla każdego, że jest dobra energia, czy dobry człowiek, który zawsze podpowie ci, w którą stronę iść i starać się godnie przeżyć życie.
0: Gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce jest lider zespołu Phil, Piotr Kupicha, który dał się również poznać nam jako niezły szef domowej kuchni, serwując różne smakołyki na śniadanie.
1: Świeżutką bułeczkę, posmarować trochę, dać troszeczkę masełka i dać pomidorek, trochę pieprzu, soli, to by jest moje pierwsze śniadanie. Moje drugie śniadanie to na przykład by była jajecznica albo omlet, może być na szyneczce, też można dodać trochę pomidorka i tak dalej. Takie dwa jajeczka w zupełności wystarczą, żeby się nie przejadać. Trzecie śniadanie to takie racuchy albo naleśniczki. Troszeczkę jabłuszka tam tak potarte, żeby było tento tutaj na słodko i może być cukier, może być dżem, może być cokolwiek. I to wszystko musi być polane w żołądku czarną kawą.
0: Mam nadzieję, że z tego szwedzkiego stołu coś na jutro wybierzecie na śniadanie. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Każdy zespół zapewne ma takie miejsce na ziemi, gdzie uwielbia przyjeżdżać i koncertować. Niedawno zapytałem Piotra Kupichę, czy ma takie swoje ulubione koncertowe miejsce, gdzie zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdża i nawet 3-4 razy do roku jest w stanie zagrać tam koncert.
1: Ja może powiem tak, że taką moją miejscowością, którą ja odkryłem, która jeszcze nie jest tak przerobiona, a graliśmy tam kiedyś koncert, to było Supraśl. To był Supraśl. Jest Supraśl, żyje, ma się dobrze. I to są takie miejsca, które jeszcze cały czas mają w sobie tego ducha, jakbyś sobie pojechał trochę za miasto i kupił kaszankę prawdziwą, ciepłą szynkę, kurczaka, ale takiego świeżo tego i na przykład jeszcze jakieś wyroby takie, tak mi to wszystko pachnie. Tam jest z tego miejsca właśnie Supraśla bije taka stuprocentowa jeszcze prawda i nie żadne naleciałości związane z jakimś takim przekrętem związanym ze współczesnym światem.
0: Skoro przed momentem pojawiły się produkty spożywcze, to sprawdźmy, czy Piotr Kupicha lubi słodkości.
1: Nie, słodycze nie, ale czasami jakiegoś Michałka zjem. Scena nie lubi niewysportowanych osób. Scena raczej woli osoby, które i publiczność woli osoby, które są żywe.
0: Nasza gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce uwielbia także czas spędzać grając na różnego rodzaju konsolach.
1: To jest normalne, że my gramy w gry, w jakieś tam cuda. Jeszcze pamiętam, jak wchodziłem na przykład w świat Medal of Honor, albo wchodziłem w świat Mafii. Była taka gra Mafia 1, 2, 3, trójka już była słaba. Ale pamiętam, że jedynka, dwójka to było coś, co było fantastyczne, ale to tak trochę, tak powiedziałem, zaleciało tak przeszłością, bo obecnie tak się nie wciągam w gry, żeby przechodzić, ale jak na przykład gram z dzieciakami, już im się nie chce grać, to muszę przyznać, że coś jeszcze mam z tego takiego małego Piotrusia, bo ja na przykład często, oni już nie chcą grać, a ja kończę, dawaj, kurde, muszę to przejść. No, nieraz mi tam się zdarza, żeby padem tam rąbnąć, bo już mnie wkurza tam, że coś tam nie mogę, jakiś plansz. No, ale to takie, no, to normalne.
0: Piotr Kupicha i zespół Phil. Niedawno zapytałem Piotra, czy pamięta jeszcze ten moment, kiedy po raz pierwszy w radiu usłyszał swój przebój.
1: Tak, tak, ja pamiętam ten moment bardzo, ale jeszcze też na przykład pamiętam, bo może państwo nie wiecie, ale w 2000 roku razem z zespołem Sami napisaliśmy piosenkę Lato 2000 i to było słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami, tato, lato. Już w tamtym okresie, kiedy pamiętam, że byliśmy wtedy ówczesnego wydawcy Bogdana Tyca, byliśmy na imprezie i pamiętam, że puścili tą piosenkę w radio i to było niesamowite. Emocje mnie dopadły, jak usłyszałem właśnie wtedy tą piosenkę. Jest już ciemno, też miałem podobnie. Też byłem bardzo szczęśliwy, tylko że w przypadku Jest już ciemno i wygranej Sopockiej, nie kiełbasy, tylko festiwalu, to było tak, że wtedy działo się bardzo dużo i właściwie ciężko było myślami do tego wszystkiego doskoczyć.
0: Gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, człowiek ze Śląska, miłośnik gór, Piotr Kupicha był gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego Razu w Muzyce.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czas.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Sağ ol.